0: Śledczy pracowali całą noc. To na miejscu wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. Znaleziono tam kilkanaście płodów. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Szef prezydenckiego biura o sprawie orderu dla Wołodymyra Zełenskiego. Za nami ceremonia otwarcia i pierwszy mecz o pierwszej wygranej na mundialu na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Plus, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie to co najmniej kilkanaście płodów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy, a do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską. Tak zwłokę prezydenta Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego, Wołodymyra Zełenskiego, tłumaczy szef jego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA.
2: Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie. Myślę, że strona ukraińska ma cały czas jeszcze przestrzeń do tego, aby zacząć zabiegać o to, aby relacje z Polską się znacząco poprawiły.
0: Mówi prezydencki minister i dodaje, że reakcja Kijowa będzie w tej sprawie kluczowa.
2: Jeśli w naturalny sposób nie spotka się to z pozytywną reakcją po stronie ukraińskiej, co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
0: A ta, jak zaznacza szef prezydenckiego biura, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie. Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium, a teraz pytanie o koszty. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję lewantyńską. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopca. Stan nastolatka był ciężki, życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. Chodzi o nawet 100 tysięcy złotych.
3: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przybywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Mówiła Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zapłaci za koszt transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez LPR. Może zapłacić za samo leczenie nastolatka.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To już dziś wielkie otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca odbyła się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw.
5: Bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
0: Oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Daj Daj, wykonali Shakira i Burnaboy. A w pierwszym meczu Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a przed chwilą Korea Południowa 2-1 pokonała Czechy.
4: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Mecz się skończył, można iść spać. Znaczy, wróć, wstajemy oczywiście. Piątek, 12 czerwca, 4 minuty po 6. Dzień dobry, do 9 będziemy z wami. Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.

0: 12 czerwca w kalendarzu mam bardzo długą listę osób, które obchodzą dzisiaj imieniny. No to zaczynam. Wyszemir, Onufry, Władysława, Jarogniewa, Narcyz, Antonina, Leon, Jan, Jarogniew, Leona, Celestyna, Władysław, Tadea, Placyd, Piotr i Ewa. O, a propos Ewy. Pamiętacie Ewę z serialu W Labiryncie? No to dzisiaj mam krótką listę jubilatów. Aktorka Agnieszka Robótka-Michalska obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dołączcie swoich znajomych, których nie wymieniłem, a którzy też dzisiaj świętują, do tej listy. A dzień rozpoczynamy tradycyjnie od Ewangelii w Radiu Plus. Posłuchajmy.
1: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo znane zdanie Pana Jezusa, bardzo dobrze określające Jego. Jezus mówi o sobie tak: jestem cichy i pokornego serca. Serce w znaczeniu semickim, czyli w sposobie myślenia, który wyraża Pan Jezus, jest bardzo ważnym ośrodkiem. Serce to nie tylko uczucie, ale serce to przede wszystkim myślenie, rozumienie. Serce jest ośrodkiem woli, ośrodkiem decyzji. To w sercu rodzą się zamysły, intencje, zamiary. To serce odpowiedzialne jest za wybory moralne. Jezusa serce jest ciche i pokorne, które myśli o innych, które dostrzega potrzeb innych, które ma przeczyste i przepiękne intencje względem drugiego. Może czas dzisiaj pomyśleć o moim sercu?
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
3: Reklama.

0: 28 minut po godzinie 6 rozpoczynamy dzień, rozpoczynamy piątek, rozpoczynamy powoli weekend, ale bardzo, bardzo powoli. Jeszcze dużo rzeczy mamy do zrobienia w ciągu dnia. No i co? I to będzie weekend z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Na szczęście one będą wieczorami, po nocach. To nie jest tak, że ktoś będzie cały dzień zarywał obowiązki, żeby porządki trzeba zrobić w sobotę, gdzieś tam pójść na spacer, pojechać. Nie będzie żadnych wymówek, ja muszę oglądać mundial. Mundial będzie w nocy, wieczorem. Jak ktoś chce zarywać, to niech zarywa. W ciągu dnia spędzajmy weekend tak, jak należy, tak jak na niego czekaliśmy. No to teraz czekamy na wiadomości w 6:30, już za chwilę, i ważna będzie też prognoza pogody.
1: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai.
4: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi. Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
1: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jury.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które między innymi wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organu nadzorczego dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Więcej o tym w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Dziś w całej Unii zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni. A ten obejmuje m.in. obowiązkową rejestrację i kontrolę bezpieczeństwa migrantów nielegalnie przekraczających granice wspólnoty, czy nowe zasady powrotów i mechanizm solidarnościowy. To właśnie z tego ostatniego zostaliśmy czasowo zwolnieni. Około 50 tys.

0: Tysięcy osób na papieskiej mszy w Las Palmas na Gran Canaria, na Wyspach Kanaryjskich. W homilii Leon XIV wyraził uznanie dla mieszkańców wyspy zaangażowanych w pomoc migrantom. Wcześniej Ojciec Święty pojawił się w porcie hańby w Arginingin, które było świadkiem przybycia tysięcy ludzi uciekających przed głodem, wojną i ubóstwem. Właśnie w tym miejscu Leon XIV oddał też hołd migrantom, którzy zginęli na morzu. A dziś rano papież leci na Teneryfę.
1: Małgorzata Oron, dzień dobry z Lublina. Mogą więcej dorobić do ZUS-owskich świadczeń. Wcześniejsi emeryci i renciści mają nowy limit zarobków. Od czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył im próg przychodu, mówi rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
2: Ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, czyli dla emerytury czy renty, wynosi już niemal 6700 zł brutto. Dopiero po jej przekroczeniu emerytura czy renta za dany miesiąc jest odpowiednio zmniejszana.
1: Zawieszana będzie wtedy, gdy miesięczny dochód osiągnie prawie 12,5 tysiąca złotych brutto. 50 milionów złotych. Tyle pieniędzy trafiło do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim. To środki na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, lubelski komendant wojewódzki PSP.
3: My przygotowujemy się i działamy w obszarze ochrony ludności bardzo intensywnie. Nie tylko stricte działania na gaszenie pożarów czy miejscowe zagrożenia, ale przygotowujemy się na różnorakie zagrożenia, w szczególności te związane z warunkami pogodowymi, z niestabilną aurą.
1: Jedno z największych dofinansowań trafiło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. To kwota ponad 6,5 miliona złotych. Piątkowy poranek, nieco dżdżysto, nawet deszczowo w całym województwie lubelskim. Na termometrach w Lublinie w całym regionie w granicach 8-9 stopni i praktycznie w całym regionie występują przelotne opady deszczu. W ciągu dnia nieco cieplej, do 18-19 stopni, ale uwaga, przed południem i w godzinach około południowych prognozowane są burze z deszczem. Ciśnienie nieco w górę, w tej chwili na barometrach 1020 hektopaskali.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jakby ktoś pytał, albo nawet pomyślał o takim pytaniu właśnie w tej chwili, która godzina, to ja odpowiadam, za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku to Radio Plus. Radio Plus. A o czym myśli Tomek od samego rana? Za chwilę patostreamy, MMA i inne podobne zjawiska. Ale zanim to Perfekt i Niepokonani.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Sejm przyjął ustawę, która zakazuje patostreamingu, czyli rozpowszechniania treści poniżających albo pokazujących popełnienie czynu zabronionego. Ojej, czyżby wkrótce mieli wyłączyć stream z obrad Sejmu, ponieważ poniżanie z trybuny sejmowej to rzecz niemal codzienna, a czyny zabronione? No dzisiaj może tego nie widać, ale za parę lat jakiś Trybunał Stanu może się jednym czy drugim zająć. A wszystko to pięknie pokazuje na stronie Sejmu streaming, i to z kilku kamer, jest też w kablówkach telewizji. Sejmowa. Pani minister edukacji, proszę się przyjrzeć, są w Polsce nauczyciele, którzy chcąc ominąć przepisy o patostreamingu, przyprowadzają osobiście wycieczki i młodzież na to patrzy. Podobno okrągłą z zewnątrz i w środku też salę sejmową mają wkrótce przerobić na oktagon. Tak się tam dzieje. I dlatego widząc to wszystko, prezydent Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do siebie na oglądanie MMA, czyli mieszanych sztuk walk, żeby nie podpadać pod polskie przepisy. Ciekaw jestem, czy nasz prezydent wróci zmieszany, a może nie wstrząśnięty?
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej, lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Where do you go? Pyta mnie No Mercy. No gdzie ja idę? No cofam się w czasie. Razem z Arturem Moczarskim, który poprowadzi mnie i was wszystkich za rękę. Co się wydarzyło 12 czerwca? Posłuchajmy.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 12 czerwca 1798 roku Malta skapitulowała przed wojskami Napoleona. 14 lat później cesarz Francuzów napadł na Rosję, rozbudzając polskie marzenia o niepodległości. Londyn nie skapitulował przed Hitlerem, choć na początku lata 1944 roku spadły tam rakiety V1. Dziś drugi piątek po Bożym Ciele, a zatem uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 10 czerwca 1675 roku Małgorzata Maria Alacoque usłyszała od Jezusa w czasie objawienia żądanie ustanowienia dzisiejszego święta i obietnice dla oddanych czcicieli, m.in. pokój w rodzinie, pomyślność w przedsięwzięciach, odnowę gorliwości i apostolską skuteczność. Watykan szczegółowo badał te objawienia siostry wizytki i stopniowo wcielał w życie zalecenia, które usłyszała. W roku 1899 papież Leon XII dokonał poświęcenia rodzaju ludzkiego boskiemu sercu Pana Jezusa, a w stulecie tego wydarzenia święty Jan Paweł II napisał: świat musi koniecznie zrozumieć, że chrześcijaństwo jest religią miłości.

0: Maryla Rodowicz i Łatwo Palni zamyka tę godzinę przeboju z nutą nostalgii, bo już godzina poranka nam minęła. Mam nadzieję, że rozbudziliście się. Jeżeli nie kawą, to na pewno przebojami z nutą nostalgii. Kolejne po godzinie 7, a teraz już czas na wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje

0: Radio Plus Lublin.
1: Właścicielką była lekarka. Nowe fakty w sprawie wstrząsającego odkrycia na działce pod Rzeszowem. Zamiast podpisu trzecie weto. Jest decyzja prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Meksyk i Korea Południowa mogą cieszyć się z pierwszych zwycięstw. Wystartował mundial i o tym powiemy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych w ziemi płodów, była lekarka-patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji, kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi. A na miejscu jest nasz reporter Tomasz Widak. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Tomku, co się tam teraz dzieje? Czy na miejscu nadal pracują służby?
2: Od rana jestem przed posesją, na której od czwartku pracują śledczy. Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
1: To był Tomasz Widak o makabrycznym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej sprawy będziemy oczywiście wracać. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, dlaczego nie ma podpisu?
3: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
4: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
3: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
4: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
3: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękuję. O zastosowaniu dronów na polu walki w dyskusji na poligonie w podwarszawskiej Zielonce. Wczoraj rozmawiali o tym projektanci, producenci i żołnierze, którzy znają z praktyki ich codzienne zastosowanie. Możliwości bezzałogowców prezentowali głównie operatorzy z Ukrainy, a spotkanie zorganizowała polska firma UMO, dostarczająca m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę.
5: Drony na początku zmieniały taktykę, miały chronić siłę żywą. Dzisiaj ta taktyka poszła tak daleko walki dronowej, że zmienia całkowicie strategię walki. To jest jakby bardzo istotnym elementem i one dzisiaj wchodzą na pole karabinku szturmowego, a kończymy tak naprawdę na systematycznym bombardowaniu i minowaniu, tak? Ale co to oznacza? To jest strategia, która pozwala jak najbardziej chronić własne zasoby żołnierzy, własną siłę żywą.
1: Mówił naszemu reporterowi szef UMO Polska Arkadiusz Adam Szuba. A jak pisze dzisiejszy Puls Biznesu, drony to zupełnie nowa, ale perspektywiczna branża gospodarki. W lutym wartość polskiego eksportu tych właśnie urządzeń przekroczyła 100 milionów euro. Polska stała się tym samym największym eksporterem bezzałogowców w Europie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a w zakończonym niedawno spotkaniu Korea Południowa była lepsza od Czechów. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Zanim kibice mogli zaspokoić głód sportowych emocji, ceremonia otwarcia dała im te, przynajmniej w założeniu, artystyczne i po raz trzeci na mundialu śpiewała Shakira. Właściwa część otwarcia piłkarskiego święta dała na szczęście ich aż z naddatkiem. 3 czerwone kartki, 2 gole i Meksykanie mogli rzucać z radości sombrera na trybunach. W drugim meczu pierwszej kolejki grupy A Czesi bramki strzelili nawet 2, ale niestety jedną ze spalonego. Koreańczycy odpowiedzieli 2 poprawnie strzelonymi golami, mogli więc cieszyć się z pierwszego zwycięstwa na mundialu. Korea Czechy 2-1. Dziś o 21:00 Kanada-Bośnia, a o 3:00 w nocy USA zagra z Paragwajem.
1: Kolejne mecze odbędą się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: poranek na całej Lubelszczyźnie dosyć chłodny, dżdżysty, a nawet deszczowy. W tej chwili na termometrach w Lublinie mamy 8-9 stopni, podobne wartości w całym województwie. W kolejnych godzinach zrobi się cieplej, w granicach 18-19 stopni, ale w godzinach przedpołudniowych, jak i wczesnym popołudniem w całym regionie prognozowane są burze z deszczem, zatem parasole dzisiaj się na pewno przydadzą. Ciśnienie nieco lepiej niż w poprzednich dniach. W tej chwili na barometrach 1021 hektopaskali.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: A jak tam wasze zarwane noce? Mam nadzieję, że jednak przespane, wyspane powtórki se można obejrzeć, jeżeli ktoś się piłką interesuje. Dzień dobry, o poranku. A my też gramy. Może nie w piłkę, ale proszę bardzo. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. A za chwilę czerwone gitary. Tomek Waloszczyk, zapraszam na poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?

0: to z okolic osiemnastki przenosimy się w okolice niemalże osiemdziesiątki. No dobrze, przesadziłem, no kilka lat jeszcze brakuje, ale okazuje się, że na Mistrzostwach Świata w Kanadzie, Meksyku i USA padają rekordy. Rekord za rekordem. Oto wczoraj był mecz otwarcia i selekcjoner RPA, Belg Hugo Broos, pobił rekord. Był najstarszym prowadzącym na mundialu drużynę trenerem. Miał 74 lata i 62 dni. Dzisiaj ma już 63 dni. No ale minęło kilka godzin i pobił go trener Czechów, pan Koubek, który ma 74 lata i 283 dni. Ten rekordzista też tylko krótko będzie, bo za chwilę do gry wkracza reprezentacja Curaçao. Uwaga, nie żadne Curaçao. Curaçao to sobie na śniadanie możecie z mlekiem zrobić. Curaçao, Holender Dick Advocaat będzie miał 78 lat. I dają radę, i trenują, i odnoszą sukcesy, a nie tylko na kanapie. No i mam nadzieję, że będzie siła spokoju, bo w tym wieku to już tak bardzo denerwować się nie można. No ale taki trener to ma autorytet. 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus, kto rano wstaje.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

25 minut po godzinie 7. No nie wiem, czy to już skończone, czy nieskończone, czy mam jechać, czy jeszcze poczekać. No niech mi powiedzą w końcu, czy mam w końcu pierwszy raz w życiu odwiedzić Barcelonę, bo to tam oczywiście Sagrada Familia, uroczysta inauguracja tej najwyższej wieży z udziałem papieża Leona. Wielkie były fanfary, wspaniałe widowisko, podświetlone, poświęcone. No ale pytanie, czy tam jechać, bo niektórzy się śmieją, no wieże otworzyli, ale to jeszcze nie wszystko. To prawda, mają być jeszcze prace wykończeniowe. Co tam, do 2035 roku potrwają 9 lat. No 144 lata czekaliśmy, to jeszcze 9 wytrzymamy, więc ja chyba też jeszcze chwilę poczekam, wszystko będzie takie tip-top. Tym bardziej, że Barcelona no, narzeka na nadmiar turystów, więc chyba niespecjalnie chcieliby mieszkańcy widzieć mnie u siebie. Ale mają takie wspaniałe dzieła, no że w końcu się zjawię. Czekajcie tam, czekajcie. Teksas teraz, do Teksasu to się w ogóle na razie nie wybieram.

0: No to jeszcze na chwilę ten Texas, bo to nazwa grupy Summer Sun w Radiu Plus, a jeśli chodzi o Texas, no to mamy prerie rozległe, subtropikalne sawany zaroślowe oraz roślinność pustynną. No tak tam jest, no u nas jest znacznie lepiej, ciekawiej, bardziej zielono i tym będziecie się chwalić. Twój zielony zakątek na naszej antenie, zabawa, w której wysyłacie nam zdjęcia swoich ogródków, balkonów i tak dalej, różnych sadzonek, które rozkwitną albo już rozkwitły. Czekamy na wasze zdjęcia na stronie internetowej, specjalny formularz. My nagradzamy wspaniałymi koszulkami, a pod koniec czerwca finał naszej zabawy i 5000 zł do wygrania. No to czekam na zdjęcia.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon w Szczecinie. Ogień pojawił się przed 5:00 na Skolwinie przy ulicy Stołczyńskiej. Na miejscu jest w tej chwili 5 zastępów strażaków. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Jak długo potrwa akcja, nie wiadomo. Już dziś ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35. Maszyny dotarły do bazy w Łasku 22 maja. Dzisiaj samoloty zostaną zaprezentowane w specjalnym pokazie. Piloci wykonają przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Wszystko rozpocznie się jeszcze przed godziną 10:00. Najpierw myśliwce przelecą nad Westerplatte, później pojawią się nad Wisłą na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem. Około 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Samoloty wielozadaniowe F-35 to najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji. Całość dostaw zakończyła.

0: kończy się w 2029. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim spotkaniu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
1: Małgorzata Orań, dzień dobry z Lublina. To będzie 8 godzin powietrznych akrobacji w wykonaniu znakomitych lotników. Już w tę sobotę odbędzie się Świdnik Air Festival. Lotnicza impreza zgromadzi grupy akrobacyjne z Polski i świata, a publiczność będzie mogła podziwiać również nocne pokazy.
2: Mamy nadzieję, że to będzie rekordowa, jeśli chodzi o frekwencję, impreza Air Festival. Teraz jeszcze jedyne, co jest dla nas ważne, no to modlitwa o pogodę, bo bez dobrej pogody taka impreza zawsze ma swoje problemy.
1: Zaznacza Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika. Więcej informacji, w tym program lotów, na stronie airfestivalświdnik.pl. Diecezjalna oaza matka, czyli rozesłanie oaz wakacyjnych archidiecezji lubelskiej już w ten weekend. To uroczyste spotkanie członków ruchu Światło Życie, które symbolicznie i duchowo rodzi nowe turnusy wakacyjnych rekolekcji. Gromadzą się w jednym miejscu uczestnicy, animatorzy, małżeństwa z domowego kościoła i kapłani z całej diecezji, mówi ksiądz Jerzy Krawczyk, diecezjalny moderator ruchu.
3: Podczas Eucharystii na jej zakończenie zostaną pobłogosławione świece oaz średnich, jak również zostaną pobłogosławione diakonie, czyli prowadzący rekolekcje w tym roku.
1: Oaza Matka rozpocznie się o godzinie 10 w sobotę w parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Kto jeszcze nie wyszedł z domu, to warto pamiętać i zabrać ze sobą parasol. W tej chwili na Lubelszczyźnie występują przelotne opady deszczu. Miejscami nieco mocniej pada, ale w kolejnych godzinach tego deszczu w całym regionie będzie więcej. Pojawią się także burze z intensywnymi opadami deszczu. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 8-9 stopni, a w ciągu dnia nieco cieplej, ale i duszno. 18-19 stopni, wiatr delikatny, ledwo odczuwalny.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A wiecie, że dzisiaj Dzień Zakochanych jest? W Brazylii wprawdzie, tam obchodzą. To duży kraj jest. Można się w Brazylijce lub w Brazylijczyku zakochać. Albo w brazylijskiej piłce na przykład. To tutaj najwięcej będzie miłośników chyba. Ale Brazylia na mistrzostwa gra dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Na razie mamy piątkowy poranek. Za 25 minut 8. Dzień dobry, Marek Drechuta. Nie dokazuj.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Teraz sensacyjne informacje z raportu wyczytanego firmy konsultingowej Knight Frank, czyli rycerze frankowi, tak można. O, rycerzy frankowych to my mamy dużo, tych, co mieszkania pokupili różne. W każdym razie z tego raportu wynika, że w Polsce najszybciej w Europie przybywa miliarderów dolarowych. Stajemy się coraz bogatsi. Tych miliarderów jest coraz więcej i jesteśmy drugim państwem na świecie, bo w Europie liderami, a drugim na świecie, w którym w najszybszym tempie tych miliarderów liczonych w dolarach przybywa. Ja tak sprawdziłem sobie kursy walut, ja też mogę, może nie miliarderem, ale takim porządnym milionerem być, jeśli chodzi o lirę turecką. O, jestem milionerem turecko-lirowym, a nawet może tym tajskim, oni tam baty mają w Tajlandii. To chyba Batmanem jestem w takim razie. W każdym razie, no tak, jesteśmy teraz bogatsi. Ważne, żeby te pieniądze, które gdzieś tam zarabiamy, sobie po trochu odkładać, bo to narzekają eksperci. Już nie wspominam o tych miliarderach, bo to zupełnie inna półka jest. Ale że jeżeli my mamy coś, no to postarajmy się o te oszczędności, bo cały czas ich jest mało. Jeżeli możemy, oczywiście. Za 17 minut będzie 8.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu, wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
1: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: No i co? Spotkałem już dzisiaj krasnala, a w zasadzie krasnalkę z sercem dużym na piersi. Spotkałem też kruka jakiegoś broniącego terytorium, a jest i czapla, jak i żuraw, i grzybki rosną. To wszystko są rzeczy, którymi ozdabiamy swoje ogrody. Rzecz jasna, rzeczy nieruchome, które no, imitują te piękne zwierzęta. No, ale też liczymy na to, że te żywe przylecą do naszych zielonych zakątków i tak jak słyszymy ten śpiew ptaków w podkładzie, one też będą nam urozmaicać poranek choćby. No to cudowna rzecz budzić się o poranku przy śpiewie ptaków. Ja wiem, że praca i tak dalej, piątek jeszcze przed nami, trochę się rozmarzyłem, ale patrzę na te wasze zdjęcia i czekam na kolejne zielone zakątki, bo to jest twój zielony zakątek, zabawa w Radiu Plus. Chwalcie się swoimi ogrodami, swoimi balkonami, swoimi miejscami, gdzie pod gołym niebem odpoczywacie, a my nagradzamy was koszulkami. Nagroda pod koniec czerwca to 5000 zł na upiększanie zielonych zakątków na naszej stronie internetowej. Szczegóły zabawy.
0: Twój zielony zakątek.
1: I to nie musi być działka przy lesie, nie musi być gdzieś tam poza miastem, na wsi. Jestem z miasta, proszę bardzo. Elektryczne gitary w mieście też może być pięknie i zielono.
2: Jestem z miasta.

0: kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać.
1: A czy widać już, Justynę?
2: Jeszcze nie widać. Czy czuć? Czuję kawę, zaparzyła sobie pewnie, a zaraz będzie ją słychać. Za minutę będzie ósma, za minutę wiadomości w Radiu Plus. Zapraszam.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Mieszkańcy zszokowani makabrycznym odkryciem to w Lutoryżu pod Rzeszowem, gdzie znaleziono ludzkie szczątki. Nie dla pokazywania przemocy w internetowych transmisjach. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Tradycji musiało stać się zadość. Pochód lajkonika przeszedł ulicami Krakowa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Nasz reporter od rana jest na miejscu i ustala szczegóły w sprawie znaleziska na jednej z posesji. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas prac ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono ludzkie szczątki. To co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka patomorfolog. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. Najpewniej w ten sposób pozbywała się odpadów medycznych. Na miejscu o poranku pojawili się kolejni policjanci. Poszerzono też strefę działań biegłych. Mieszkańcy się denerwują, czuć napiętą atmosferę.
2: Jeszcze mówią o tym.
3: Ale co mówią, proszę pana?
2: Że znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
3: A ma pan informację, ile tych płodów było?
2: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd. Czy połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to jest co ja zrobię. Ale to jakaś pani doktor, tak?
3: No, podobno tak, jakaś patomorfolog, ale nie wiem, to są na razie nieoficjalne informacje.
2: Przykra sprawa.
1: Z mieszkańcami rozmawiał Tomasz Widak. Policja nadal nie udziela informacji. Głos śledczych najpewniej po południu. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają lub pozorują m.in. czyny zabronione. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
5: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
4: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
1: Tematem zajął się Michał Skolimowski. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak formalnie przejął obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. To po tym, jak zakończyła się kadencja generała Macieja Klisza. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, kim jest nowy kierujący dowództwem.
6: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
7: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
6: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
8: Zdaje się w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruje i melduje, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
6: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy, Mateuszu. Wystarczył pilotaż w dwóch dzielnicach. Efekt widać w statystykach. Spadek nocnych interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie. Chodzi o Śródmieście i Pragę Północ, gdzie alkoholu nie można kupować po 22 od 1 listopada. Urząd Miasta przedstawia dane z półrocza obowiązywania ograniczeń.
9: Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
1: Informuje Marzena Gawkowska ze stołecznego magistratu. Mieszkańcy popierają nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu.
10: Za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. To jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień.
11: Rozrabiają po alkoholu.
12: Ludzie sami, nie, jak to powiedzieć, nie są odpowiedzialni i nie myślą, wszystko jest dla ludzi, tylko że trzeba umieć z tego korzystać.
1: Od czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całym mieście.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Orszak lajkonika na ulicach Krakowa, a za nim mieszkańcy, którzy ruszyli za konikiem zwierzynieckim, licząc, że zostaną uderzeni buławą. Według zwyczaju ten gest przynosi szczęście.
13: Bardzo wszystko jest eleganckie, takie dopięte. Naprawdę te stroje są mega.
14: Od dawna marzyłem o tym, żeby z powrotem zobaczyć lajkonika. Byłem pierwszy raz tutaj 40 lat temu.
15: A ja nigdy.
14: A żona nie była nigdy. Namawiałem ją ciągle. Przyjedźmy, ale gdyby pracowaliśmy, nie było czasu. Teraz jesteśmy na emeryturze, wobec tego korzystamy z wolnego czasu.
15: Ta córka studiuje w Krakowie, więc przy okazji też.
14: Zobaczyli jej pokazać.
15: Jesteśmy zachwyceni.
16: Wiem, że jak uderzy buławą, to jest szczęście. Powinniśmy pielęgnować tradycję.
1: W rolę Lajkonika po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie. O poranku na Lubelszczyźnie pochmurno, dżdżysto, ale także deszczowo. Tego deszczu w ciągu kolejnych godzin będzie zdecydowanie więcej. Prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu wczesnym przedpołudniem, ale także wczesnym popołudniem. Na termometrach wybije w tej chwili 9 stopni, w ciągu dnia nieco cieplej, a nawet sporo cieplej, do 18-19 stopni, ale będzie duszno. Wiatr ledwo odczuwalny, a ciśnienie stabilne. 1020 hektopaskali.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: 6 minut po godzinie 8, 7 już za chwilę. Przenosimy się do Zielonego Zakątka za kilka minut, więc spodziewajcie się telefonu. Będziemy nagradzać.

0: Zielony Zakątek.
1: A z nami dzisiaj Krzysztof, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, dzisiaj tak minimalistycznie zupełnie odchodzimy od tych różnych bibelotów, które stawiamy w ogródku, od tych nawet całych szeregów zasadzonych kwiatów, bo są po prostu dwa drzewa, czy więcej tam jest drzew.
2: Ale tak,
1: dwa
2: drzewa to brzozy. Brzozy, to są... 5 brzoz, 4 sosny, także jest tam, co robić.
1: Dobra, no ja powiedziałem drzewa, bo ja na tych kwiatach to się słabo znam, ale brzozę jeszcze rozpoznam, nie powiedziałem. Dobra, bo Kasia mi tu pojechała, ja nie wiem kto co sadzi. Dobrze, ale między brzozami jest hamak.
2: Tak, jest hamak, na którym wypoczywam i jest przesuper tam. Mhm.
1: Dużo czasu na odpoczynek, czy jednak dużo pracy na takim terenie?
2: No, wiadomo, że jest koszenia, przycinania, ale da się to ogarnąć wszystko.
1: Bo to jest takie zdjęcie niejednoznaczne, to twój prywatny teren, to nie jest gdzieś w lesie
2: tak,
1: sobie tam.
2: Tak, nie, tak, oczywiście, moja prywatna działka obok domu.
1: No dobrze, a teraz taka, bo zdjęcie oczywiście trafi do naszego finału wielkiego pod koniec czerwca, tam nagroda 5000 zł, ale gdybyś wygrał, to co tu upiększać? No jest hamak, są drzewa, wszystko wystarczy.
2: No, myślę, że jakieś leżaczki bym sobie dokupił. Aha. Na pewno jeszcze do tego.
1: Dobra, super. No to cóż, to umieszczamy w galerii to zdjęcie, wysyłamy koszulkę pod tytułem Czasami przesadzam i dziękujemy za udział w konkursie.
2: Dziękuję. Mogę pozdrowić jeszcze tutaj takiego pana Edzia, który codziennie rano włącza mi właśnie Radio Plus.
1: O, świetnie, pan Edzio. Ale to co za ogrodzenia słychać?
2: Nie, my w pracy po prostu.
1: A w pracy, dobrze, myślałem, że tam na tym leżaczku leżysz i hamaczku i słychać.
2: A to też, to w weekend.
1: No to panie Edziu, też dorzucimy coś do paczki od Radia Plus, skoro pan włącza codziennie rano to radio.
2: Codziennie włączam i wyłączę, także on pilnuje tego.
1: Jak to wyłącza, no dobrze. Upominek też będzie dla pana Edzia. Do usłyszenia, miłego dnia.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: 17 minut po godzinie 8. Przypominam, akcja Zabawa, twój zielony zakątek, szczegóły na stronie internetowej Radia Plus.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama.

0: Dzisiaj na polskim niebie, wystartując z Gdańska, przelecą nad Warszawą, a później nad Krakowem będzie wielkie widowisko. Szkoda, że więcej tych miast nie ma, ale będzie na co popatrzeć. W okolicach godziny 10, przed 10, po 10. Proszę sprawdzić, bo są oficjalne komunikaty, na przykład na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. A teraz już czas na właśnie, co z tym niebem dzisiaj, jak to będzie, prognoza pogody za chwilę, skrót wiadomości troszkę wcześniej.
1: Reklama.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo, kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Piątek również pod znakiem burz. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 6 województw. TO we wschodniej części kraju, alerty obejmują Lubelszczyznę, Warmię i Mazury, Podlasie, Mazowsze, Świętokrzyskie i Podkarpackie. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, a także silne porywy wiatru sięgające do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. W wiadomościach: Estonia, w parku miejskim w Tallinie zainstalowano pierwszy w kraju modułowy schron dla ludności. Zbudowany z żelbetowych bloków na wzór ukraiński ma dać krótkotrwałe schronienie w sytuacjach kryzysowych, na przykład podczas nalotów. Konstrukcja obiektu ma ochronić mieszkańców przed eksplozjami, falami uderzeniowymi czy odłamkami. Komisarz Karelicki w Wabanku, profesor Wiktor Kupel-Weiser w Seksmisji i Kazimierz Lulewicz w serialu Boża Podszewka. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Szczególne miejsce w dorobku artysty zajmował teatr telewizji. Stworzył tam niezapomniane role, wcielając się w postaci takie jak Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie, Macieja Wojtyszki czy Baszmaczkin w Płaszczu Izabeli Cywińskiej. Janusz Michałowski miał 89 lat.
2: Dzień dobry z Lublina. Lublin znowu stanie się stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu. IT Unplugged to konferencja, która wyjmuje wtyczkę ze sztywnych schematów, by połączyć twardą wiedzę technologiczną z nowym wymiarem przywództwa, mówi Oliwia Wójtowicz, organizatorka.
3: Przygotowaliśmy 5 sal tematycznych, ponad 40 wystąpień na dwóch ścieżkach IT i Unplugged. Skupimy się na sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i automatyzacji.
2: Lublin IT Unplugged odbędzie się 17 czerwca w Centrum Spotkania Kultur. W sezonie letnim też ma dużo pracy. Lubelskie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu nie zwalnia tempa. W wakacje organizacja wciąż wspiera potrzebujących i realizuje projekty pomocowe.
4: To nie jest tak, że wiosną czy latem nie ma osób potrzebujących. Są zawsze, zmieniają się natomiast ich potrzeby, więc inne działania na rzecz osób w kryzysie, takie jak wydawanie posiłków, czy chociażby wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności, te działania są jak najbardziej kontynuowane.
2: Zaznacza Justyna Orłowska z Lubelskiego Centrum Wolontariatu. Organizacja prowadzi kilkanaście programów pomocy, zaprasza w swoje szeregi i zachęca do

0: wspierania tych akcji. Szczegóły są dostępne na stronie wolontariatlublin.pl. Początek weekendu na całej Lubelszczyźnie chłodny i deszczowy. W tej chwili na termometrach w Lublinie 9 stopni. W ciągu dnia będzie zdecydowanie cieplej, do 18-19 stopni, ale będzie duszno, deszczowo i burzowo. Przydadzą się dzisiaj parasole. W tej chwili wiatr jest umiarkowany i w kolejnych godzinach taki pozostanie. Niemniej przed nami dosyć deszczowy weekend.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Jakby ktoś się nie orientował jeszcze, piątek mamy, piątek, dzień do przeżycia i później weekend. Dzień dobry, o poranku. Radio Plus. Tam do przeżycia powiedziałem, jakby coś się strasznego miało stać. Jeżeli ktoś ma trudne dzisiaj momenty, trudne chwile, jesteśmy z wami, Radio Plus oczywiście, no ale dzień pełen przygód, dzień pełen emocji. Nie mówię już o tym mundialu, tylko fajny dzień się zapowiada, prawda? A przed nami oczywiście weekend.

0: Za 20 minut będzie godzina 9. Już dzisiaj trochę gorzkich słów poświęciłem naszemu parlamentowi sejmowi. Okazuje się, uwaga, że pod koniec czerwca na terenie Sejmu odbędzie się potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin wybitnego artysty Mieczysława Foga. Zresztą ten rok został określony rokiem Mieczysława Foga, więc będzie nie w samym Sejmie, to nie będzie tam na sali sejmowej tym bardziej, ale w ogrodach sejmowych. Okazuje się, że już dostać się nie można. Były wejściówki bezpłatne, ale było tak duże zainteresowanie, że już niestety ich nie ma. Jestem ciekaw, może ci, którzy się tam wybiorą, zdadzą relacje, czy pojawią się parlamentarzyści na tej potańcówce. No gospodarz jakiś musi być, chociaż ja to znam tych posłów, bo chodzi o to, że trzeba się przebrać w stroje z okresu międzywojennego. I jak znam posłów, to jeden przyjdzie Dmowskim, drugi Piłsudskim i tak się pokłócą i tak. Za 19 minut będzie godzina 9, za chwilę Bonnie M i Sunny, żeby tak było przez cały weekend słonecznie, a później kombi.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Reklama.

6 minut pozostało do godziny 9. Jak już mówiliśmy, Karol Nawrocki, prezydent, jedzie do Stanów Zjednoczonych. Tym razem nie z oficjalną wizytą, ale został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Obchody 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych połączone właśnie z 80. urodzinami prezydenta USA. Już Super Express donosi na drugiej stronie zresztą, że dostanie od naszego prezydenta, prezydent USA, złote spinki do mankietów z onyksem. Onyks, minerał odmiana agatu należąca do grupy chalcedonów, czyli krzemionkowych minerałów zbudowanych z dwutlenku krzemu. Więc pewnie to ładnie wygląda. Czytam też wypowiedź ministra tutaj z kancelarii prezydenta, że wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Proszę nie truć! Urodziny, znaczy, przepraszam, że truć, to są najważniejsze w tej chwili sprawy, bezpieczeństwo, zwłaszcza w relacji też ze Stanami Zjednoczonymi gwarantowane, ale nie wiem, czy jak się pojedzie na urodziny, to czy o sprawach zawodowych, służbowych. No dobra, no to są ważne rzeczy, a okazji jest niewiele, więc można napomknąć. Tym politycznym akcentem dyplomatycznym kończymy poranek z Radiem Plus. Tomek Waloszczyk, dziękuję za ostatnie 3 godziny i do usłyszenia do poniedziałku.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

0: Radio Plus Lublin.
1: Szczątki około 30 płodów na posesji pod Rzeszowem. Pojawiły się nowe informacje w sprawie makabrycznego odkrycia. Gdańsk, Warszawa, Kraków. Dziś warto popatrzeć w górę. Na polskim niebie zaprezentują się polskie myśliwce F-35. Będzie zlot. Uczestnicy operacji Żagiel 76 na Darze Pomorza poszukiwani. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem, a to efekt całonocnych działań policjantów na działce, której nowi właściciele rozbudowywali swój dom. Nasz reporter Mateusz Chłystun ze szczegółami już teraz. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
2: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękujemy, a ten temat pojawi się w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Przed nami wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Za kilkadziesiąt minut trzy najnowocześniejsze myśliwce F-35 rozpoczną swój przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. To w ramach rajdu Powitanie z Polską. Maszyny wystartują z bazy w Łasku. Dokładny plan lotów zna Rafał Różycki.
3: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9:45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10:10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
4: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
3: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
1: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11:00 w Łasku. Pożar opanowany, trwa schładzanie instalacji i elementów technologicznych, a to w Szczecinie przy ulicy Stołczyńskiej, gdzie po 4:00 rano pojawił się ogień. Na miejscu działa w tej chwili 6 zastępów strażaków.
5: Zapaliła się część instalacji technologicznej. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
1: Mówi nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Akcja schładzania może potrwać nawet kilka godzin. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zadecydowało o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. A to uczelniany finał afery na Uniwersytecie. Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano też mu m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
6: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
1: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. W ten sposób decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, stąd próba nawiązania kontaktu.
7: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
1: Mówił Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szczegóły na stronie internetowej zlotu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 9:00 teraz na zegarze. 12 dzień czerwca w kalendarzu. Piątek, jeden z waszych ulubionych dni. Weekend zapowiada się niestety deszczowy, ale następny weekend będzie już upalny i coś mi się wydaje, że za tym deszczem będziemy tęsknić. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroski i dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
1: Reklama.

Tina Turner w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii 27, prawie 26 minut do 10. Jeśli wasz ulubiony deser to tiramisu, to można już zaczynać trenować, ponieważ ruszyły zapisy do pierwszego w historii biegu tiramisu w Treviso. Treviso to jest stolica tiramisu właśnie, to tam powstał ten deser, chociaż niektórzy się spierają, że nie. Z kuchnią jest tak, że kilka osób może wpaść na ten sam pomysł w różnych miejscach na świecie i kto pierwszy wpadł na ten pomysł, dokładnie nie wiadomo. Natomiast Treviso jest uznawane za stolicę tiramisu właśnie i 11 października odbędzie się tam Tiramisu Run. To jest taki chyba pierwszy bieg na świecie poświęcony temu ciastu. Do pokonania będzie trasa nieco ponad 10 km, która będzie wiodła przede wszystkim przez historyczne centrum miasta, ale także i kanały wodne, okoliczne tereny wiejskie, będzie tak zaplanowana, żeby można było dotrzeć do miejsc zazwyczaj, do takich, do których zazwyczaj się nie dociera. Niestety tylko 1000 osób może wziąć udział w tym biegu, wpisowo około 18 euro i jeszcze trochę więcej. No a na mecie oprócz medalu czekać będzie na każdego porcja tego pysznego ciasta. Myślę, że Iga Świątek mogłaby być ambasadorką tego biegu właśnie. A jeśli chcecie już trenować, to muzyka idealna do tego. Bellini, Samba de Janeiro.

0: Z Jarianki Sisiket w Radiu Plus w przebojach z nutów nostalgii. 15 minut pozostało tylko do 10, a ja przypominam, że trwa nasza zabawa Twój Zielony Zakątek i czekamy na zdjęcia Waszych ogródków, działek albo balkonów lub też parapetów pięknie ukwieconych. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Reklama.

0: tanecznie nam się dzisiaj lista ułożyła. The Beatles i Twist and Shout w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty do 10:00, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.

0: Saving.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
2: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
3: F-35 nad Polską. Nowoczesne maszyny ruszyły nad Gdańsk, Warszawę, Kraków i Łódź. Prezydent Donald Trump mówi o przełomie. Teheran ma wątpliwości. Powiemy, co z wielkim porozumieniem. Dobre wiadomości dla turystów w Tatrach. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nasze F-35 lecą nad Polską, myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem na polskim niebie trwa już uroczysty przelot maszyn. Te pojawiły się nad Westerplatte, w kolejnych minutach zobaczą je mieszkańcy Warszawy, Łodzi czy Krakowa. Kulminacją będzie ceremonia w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie samoloty zostaną oficjalnie wcielone do Sił Zbrojnych RP. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
4: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10:35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
3: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Donald Trump mówi o przełomie. Irańczycy są sceptyczni, a w tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i rzekomym zakończeniu wojny. Umowa pokojowa miałaby także otworzyć cieśninę. Wiceprezydent J.D. Vance według zapowiedzi Trumpa weźmie udział w ceremonii podpisania porozumienia w Europie w nadchodzących dniach. Będziemy musieli sfinalizować dokumenty, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych dni. Prawdopodobnie zostanie podpisane w Europie, a co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Deklaracja wybrzmiała niedługo po tym, jak Trump groził zadaniem potężnych ciosów Iranowi i tuż po dwudniowej wymianie ognia między stronami. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją, twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji. A już w niedzielę z Donaldem Trumpem spotka się Karol Nawrocki. Polski prezydent leci do Stanów Zjednoczonych na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy. Politycy mają rozmawiać m.in. o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce. Do realizacji tego projektu potrzeba dwóch rzeczy, podkreśla szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
5: Do tego są potrzebne tak naprawdę dwie rzeczy. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i jej wypełnienie już na poziomie relacji pomiędzy MON-em a Pentagonem. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy te decyzje zapadną na poziomie amerykańskim, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz po prostu wykona w jak najlepszy sposób te dyspozycje, aby móc mówić o stałej obecności.
3: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej. W ubiegłym tygodniu szef MON-u poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Przywrócone został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi na Palenicy i na Łysej Polanie.
3: Do 19 czerwca mają zniknąć ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base, Crew Summer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 19 minut po 10 teraz. A jeśli o lato chodzi, to właśnie kojarzy nam się z wyjazdami, z wakacjami i być może także z wysyłaniem pocztówek. Pocztówka z wakacji, ktoś jeszcze z Was to być może robi. Na pewno jeśli chodzi o naszą słuchaczkę Izę, to się dzieje. I to nie jest pocztówka z wakacji, ale pocztówka z sanatorium w Muszynie, taka do nas z pozdrowieniami dotarła. I to jest bardzo miłe wiedzieć, że gdzieś na końcu, na drugim końcu Polski jesteście i myślicie o nas, nawet gdy macie wolny czas, nawet jeśli to jest urlop sanatoryjny dla podreperowania zdrowia, myślicie także o nas. Bardzo za takie rzeczy dziękujemy i to doceniamy. Pozdrowienia dla Was wszystkich. Jeśli macie też plany wakacyjne, to dajcie też znać, może komuś będzie można podpowiedzieć. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Reklama.

Rod Stewart, What I'm Gonna Do w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 11. A czasami tak jest, że słyszymy głos działki na przykład, która wzywa i trzeba na nią pójść. Przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek każdego roku. W czerwcu właściwie pytamy Was o to, co udało Wam się wypielęgnować wiosną, albo też właściwie, bo to jest też z tym ogródkiem, z działką, to jest tak, że to nie jest praca tylko wiosną, ale przez cały rok trzeba coś na tej działce, w tym ogrodzie robić, żeby to wszystko wyglądało później tak pięknie, kolorowo, kwitnąco, jak na przykład teraz. I na takie zdjęcia tego, co udało Wam się zrobić, czekamy. radioplus.pl, Twój Zielony Zakątek, tam jest specjalny formularz, proszę kliknąć, załączyć zdjęcie Waszego ogródka, Waszej działki, Waszego balkonu ukwieconego albo parapetu też, bo to też przecież jest jak najbardziej zielony zakątek. No i też podać swoje dane kontaktowe, tak żebyśmy mogli się z Wami skontaktować właśnie. A do zdobycia 5000 zł to jest nagroda główna na koniec czerwca, a dzisiaj koszulka. Czasem przesadzam. Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama.

0: Volare na koniec 10:00. 3 minuty pozostały do 11:00. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze triumf ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Vortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml. 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
1: Reklama.
12: Radio Plus Lublin.
13: Inauguracyjny przelot myśliwców F-35 nad Polską. Za chwilę relacja z Gdańska. Powiemy też o relikwiach krwi świętego Jana Pawła II, które wprowadzono do kościoła pod Radomiem. Minęła 11:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Westerplatte, Warszawa, Kraków, Łask. Nowe myśliwce F-35 polskiego wojska przeleciały nad całą Polską. Przed 10:00 zaprezentowały się mieszkańcom Gdańska.
14: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
15: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego jak będą leci, że to nasi.
16: Nie, ja jechałam tramwajem, także zagłuszył, nic nie było słychać. Słyszałam, ale nie widziałam.
17: No potężny, któregoś roku tak nisko leciał. To strasznie, jakby się coś waliło.
14: Ładnie wyglądało.
18: Bo tam gdzieś ludzie jeździli na lotnisko, gdzie oni lądowali. Podobno, czyli super widoki. I super, nie? No, nie ma się czego bać. No.
16: Ja bym powiedziała, że tylko jeden leciał.
13: Później F-35 przeleciały nad Warszawą, Krakowem i wróciły do bazy w Łasku pod Łodzią. Tam rozpoczynają się oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta i ministra obrony narodowej.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Nie 13, a około 30 płodów znaleziono niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się nasz reporter. Trwa wyjaśnienie okoliczności makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. Poprzednią właścicielką działki była lekarka, patomorfolog. Na terenie posesji, gdzie odkryto ludzkie szczątki od rana, ponownie pracują śledczy. Sprawa budzi ogromne emocje wśród mieszkańców, którzy wciąż nie mogą uwierzyć w to, co wydarzyło się w ich miejscowości.
19: Od rana teren zabezpieczają policjanci. Na miejscu pracuje też prokurator i technicy kryminalistyki. Dostęp do posesji został ograniczony. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, działka została niedawno kupiona przez nowych właścicieli i trwa tam budowa osiedla domów jednorodzinnych. Wiadomo również, że poprzednią właścicielką działki była lekarka specjalizująca się w patomorfologii. Policja i prokuratura na razie nie komentują tych informacji. Tymczasem mieszkańcy Lutoryża przyznają, że sprawa jest dla nich ogromnym szokiem.
20: Nie wierzę, nie wierzę. No szok. Się będę bała do pracy chodzić.
21: Ja nie wiem. Jak tak ludzie mogą robić?
19: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji o sprawie powinno pojawić się po zakończeniu prowadzonych na miejscu czynności.
13: O czym informował Tomasz Widak. Pobili i okaleczyli wiceprezesa klubu sportowego Sandecja Nowy Sącz. Sąd warunkowo umorzył jednak postępowanie wobec 6 pseudokibiców. Oskarżeni mają wpłacić pieniądze na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Z taką decyzją nie zgadza się prokuratura.
22: Uznajemy tę decyzję za zbyt łagodną wobec tych sprawców. Zasadnym byłoby orzeczenie w niniejszej sprawie co najmniej kary ograniczenia wolności, polegającej na pracach na cele społeczne. Co więcej, te osoby są oskarżone o szereg innych przestępstw. Wobec tego w naszej ocenie ta instytucja warunkowego umorzenia postępowania nie powinna mieć zastosowania do nich.
13: Mówił prokurator rejonowy w Nowym Sączu Bartosz Gorzula. W najbliższym czasie ma zostać wniesiona apelacja w tej sprawie.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Relikwie krwi świętego Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem świętego Szczepana w Skrzynnie pod Radomiem wprowadził je biskup Marek Solarczyk. Przed liturgią pobłogosławiono pomnik papieża Polaka. Później odbyła się procesja z relikwiami. Nieśli je Alicja i Marcin Pakoszowie wraz ze swoimi trzema córkami.
23: No to na pewno był wzór i przykład dla chrześcijan. Tutaj no jako dziecko już tutaj wychowałem się jakby papieżem Janem Pawłem. Jego nauka no była na nas wzorem i przykładem. No i dlatego tutaj co niedziela jesteśmy i modlimy się także za Jana Pawła.
24: Dlatego ja codziennie, w codziennej modlitwie proszę o wstawiennictwo właśnie świętego Jana Pawła II.
13: A relikwie są darem kardynała Stanisława Dziwisza.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska.
25: Dzień dobry.

0: Zielony Zakątek.
1: Na szczęście już zbliża się weekend, już właściwie rozpoczyna się weekend i będzie można w swoim zielonym zakątku spędzić trochę więcej czasu. A jak już tam będziecie, to proszę zróbcie zdjęcie, a być może teraz jesteście. I jak zrobicie to zdjęcie, to pokażcie nam. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek. Czekamy prawie przez cały czerwiec na te Wasze zdjęcia tego, co udało Wam się stworzyć i to jest przepiękne i chcecie się tym pochwalić. To nie musi być ogród, to nie musi być działka, to może być Wasz ukwiecony balkon. Radioplus.pl, przypominam, tam znajdziecie szczegóły, a do zdobycia 5000 zł to jest nagroda główna na koniec czerwca, a dzisiaj, już za chwilę, do kogoś trafi koszulka Czasem Przesadzam od Radia Plus.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i tak.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj Zielony Zakątek Andrzeja. Przenosimy się do Kołobrzegu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Andrzeju, twój Zielony Zakątek to działka, tak? Dobrze widzę na zdjęciu. To jest przepięknie zazieleniona działka. Do tego drewniane elementy. Opowiadaj.
2: Tak. No, znacie... Kupiliśmy taką działkę dosyć fajną na zboczu. Zrobiłem takie, bo to był spad, żeśmy wyrównali, dali odpowiednie tam, żeby to wyrównać. Także rosła tam sama trawa. No, w ciągu roku zrobiłem dosyć sporo. Także niektóre kobiety twierdzą, że ja więcej zrobiłem przez rok niż oni przez 40 lat.
1: No piękna jest ta działka, bo mnóstwo i kwiatów, które wydaje się, że to są piwonie, które chyba gdzieś tam rozkwitną za moment. I róże widzę. Jeszcze są jakieś inne kwiaty?
2: Tak, są. Znaczy ja nie wszystkie wiem, jak się nazywają, ale okay. Po prostu kocham się w kwiatach.
1: Ach,
2: znaczy mam w

0: Kloksy mam, znacie te tulipany i lilie. Lilii jest... mam dosyć sporo. No gdyby nie Nornisa, byłoby ich więcej.
1: Zawsze jest ktoś, z kim trzeba trochę tam się użerać na działkę, na działce. No tak, tak czasami bywa. Ale prezent mam dla ciebie, koszulka. Czasem przesadzam i myślę, że u ciebie się na pewno sprawdza.
0: No fajnie, bardzo dziękuję.
1: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
0: No, moja żona i najbliższa rodzina, a nazwisko Torchalski, no to jeżeli ktoś słucha, no to będzie wiedział. Dla wszystkich pozdrowienia i dla redakcji również.
1: Bardzo dziękujemy i udanego czasu na działce. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek i tam czekamy na zdjęcia Waszych ogródków.
2: Zielony zakątek.

0: Enrique Iglesias w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 17 minut do 12 i mam już zaproszenie na jutro na 10.30 mniej więcej, czyli Smaki z Plusem. Tym razem przyjrzymy się kuchni śląskiej, a wzmianki o niej między innymi od Remigiusza Rączki. To jutro po 10.30.
1: Reklama. Wykorzystaj.

0: czerwca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Reklama.

0: Rzeka marzeń i Beata Koźdrak. Na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta później. A my słyszymy się jutro po 8:00. Dzięki za dziś.
1: Reklama. Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
15: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
17: Radio Plus Lublin.
18: Myśliwce F-35 już oficjalnie w polskim wojsku. Trwają uroczystości w Łasku. Dachowanie karetki na sygnale. 3 osoby trafiły do szpitala. Będzie też zaproszenie na wakacje z misjonarzami koło Tarnowa.
19: Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zanim F-35 wylądowały w bazie w Łasku pod Łodzią, przeleciały nad całą Polską. Mieszkańcy Warszawy oglądali przelot nad Wisłą wzdłuż bulwarów.
20: Wrażenia, no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mik i koniec, no nie popatrzył nawet dobrze człowiek.
21: Dość szybko.
22: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
23: Mam 36 lat i gdybym miał 26, to pewnie bym to olał, ale jakoś tak jakby człowiek z wiekiem inaczej na to patrzy. Także podobało nam się i liczyłem, że będzie że będą leciały niżej i że będzie większy huk, ale też było fajnie, uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
19: Z Warszawy F-35 poleciały nad Kraków i wróciły do bazy w Łasku.
24: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welke, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
19: Teraz trwają uroczystości z udziałem prezydenta i szefa MON.
18: Prokuratura potwierdza, na działce pod Rzeszowem odnaleziono ludzkie płody. W Lutoryżu koparka natrafiła na odpady medyczne oraz szczątki dzieci. Według wstępnych ustaleń prokuratury obecni właściciele działki kupili ją od lekarki patomorfolog. 57-letnią kobietę zatrzymano dziś rano. Grozi jej do 12 lat więzienia. Dachowanie karetki na sygnale. Dwie osoby zabrano do szpitala po wypadku na trasie Stalowa Wola, Jamnica na Podkarpaciu.
0: Kierujący karetką pogotowia najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się trzy osoby, dwie z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
18: Relacjonowała Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, a przed uniknięciem zderzenia ze zwierzęciem.
17: Wiadomości Radia Plus.
18: Tajniki pracy misjonarzy, nauka języka hiszpańskiego, gry, zabawy i wycieczki na wakacje z misjami i językami zaprasza najmłodszych w sierpniu Zgromadzenie Księży Sercanów do Koszyc Małych koło Tarnowa.
2: Co ciekawe, będą to wakacje z ograniczonym dostępem do telefonów komórkowych, co jest bardzo ważne, bo dzieci spędzają w świecie wirtualnym wiele godzin, mówi Anna Naganowska, opiekun kolonii.
3: Oczywiście będą mogły się kontaktować ze swoimi opiekunami oraz rodzicami, ale bardzo zależy nam na tym, żeby wspólnie się integrować i spędziły ten czas przede wszystkim na świeżym powietrzu, w ruchu i korzystając ze wszystkich atrakcji, które będą im zapewniane. Na kolonie mogą przyjechać dzieci w wieku od 9 do 13 lat.
2: Kolonie potrwają 6 dni, rozpoczną się 16 sierpnia. Zapisy trwają na stronie misjesercanów.pl.
18: O czym informowała Aneta Paszko.
5: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Budowa drogi S19 na odcinku Lublin-Lubartów już na półmetku. Powstaje tam 23 km dwujezdniowej ekspresówki z dwoma pasami w każdą stronę, mówi Janusz Pachla, dyrektor lubelskiego oddziału GDDK.
21: Prace postępują sprawnie i zaangażowanie wykonawcy jest bardzo duże. Kontraktowo termin realizacji jest na połowę 2028 roku. Mówiąc o tym terminie, mam na myśli uzyskanie decyzji na użytkowanie, przeprowadzenia wszystkich procedur odbiorowych.
5: Budowany odcinek jest częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia. Jest czasem dziękczynienia, modlitwy i dobrej zabawy. 20 czerwca odbędzie się coroczna archidiecezjalna pielgrzymka ministrantów, lektorów i scholi liturgicznych do Wąwolnicy. Spotkanie w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej zgromadzi ponad 1000 uczestników całej archidiecezji, mówi ksiądz Marcin Grzesiak, archidiecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza.
25: O 9 wszyscy ministranci, lektorzy, a także scholi liturgiczne spotykają się w Kęble. Tam w miejscu objawień będzie miało miejsce wyjście takie procesjonalne do Bazyliki Świętego Wojciecha w Wąwolnicy. O 10.30 będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława. Po mszy świętej będzie poczęstunek i rekreacje.
5: A szczegóły są na stronie LSO, diecezja lublin.pl. W województwie lubelskim sporo chmur i możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Przed wieczorem niebo ma się wypogodzić i za chmur wyjrzy słońce. Maksymalnie do 19 stopni dziś w Lublinie, a późnym wieczorem znów pojawi się spore zachmurzenie i opady deszczu. A będą to przelotne opady deszczu. Sobota pod znakiem też chmur i opadów. Więcej słońca ma być w niedzielę.
17: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
26: No to powiedzmy to sobie piątek.
27: Piąteczek.
26: Piątunio, jak mantrę uwielbiamy. Dzień dobry, Marek Sierocki.
27: Jan Pasterski, mundial rozpoczęty. Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone. No i właśnie Kanadyjczyk rozpocznie dzisiejszą przebojową pocztę. Brian Adams, Everything I Do It For You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Co zmęczony troszeczkę pan po wczorajszym wieczornym śledzeniu rozpoczęcia?
2: Ale medialu. To miłe zmęczenie. Ceremonia otwarcia, wspaniałe występy m.in. Shakiry, Michaela Bubleya, bo to przecież Kanadyjczyk, a mistrzostwa w Kanadzie, w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. Głosy są podzielone a propos występu Shakiry. Jedni zachwyceni, inni zarzucają, że to był playback, że to już nie to. A myślę, że Shakira jest mistrzynią takich piosenek mundialowych. Zaczęło się od Hips Don't Lie. Na mundialu w Niemczech zaśpiewała ten utwór na otwarciu. No a potem był wielki hit Waka Waka mistrzostw w RPA. Piosenka Der, potem, no i także ten tegoroczny utwór. Myślę, że to piosenka, która też stanie się jednym z takich hymnów piłkarskich i też z przebojów tego lata. No i wreszcie oglądałem jeden z tych meczów, mecz otwarcia, czyli Meksyk RPA. Meksyk wygrał 2-0. Mieli bardzo dużą przewagę. Drużyna RPA rozczarowała mnie, ale tylko dwie bramki. No i w drugim meczu Czechy przegrały z Południową Koreą 1-2, choć prowadzili Czesi.
1: No aż też nie wypadałoby, żeby gospodarze tak od razu, mam na myśli Meksyk, przegrali, to niekulturalnie.
2: No gospodarzom nawet ściany pomagają. Mówię to oczywiście o kibicach w przenośni. Cyndi Lauper to artystka, którą za chwilę zagramy. Jedna z ikon dekady lat 80. Kolorowy ptak, świetne piosenki, no i największy hit, jaki wylansowała, Girls Just Want to Have Fun.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
8: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Reklama.

0: Woman i John Lennon, fantastyczny przebój, który na singlu ukazał się tuż po tragicznej śmierci artysty. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy składankę z muzyką Italo Disco, a tam nasz dobry znajomy.
1: Tak jest, no Ken Lash, no możemy to powiedzieć, chociaż tutaj pod pseudonimem Danny Keith.
0: 2 lata temu w Operze Leśnej, kiedy prowadziłem taki festiwal Italo Disco, byliśmy razem, prowadziliśmy audycję na żywo stamtąd, no i ty zakumplowałeś się właśnie z Kenem Lashlo i opowiadał ci historię związaną z tymi pseudonimami.
1: Zgadza się, no dobrze nam się rozmawiało, Ken Lashlo sporo wówczas nagrywał, zatem wydawnictwo powiedziało mu, że to nie może być tak, żeby non-stop jego nazwisko się pojawiało, zatem wymyślił sobie inne twórcze.
0: Jeden z nich to właśnie Danny Keith, drugi to Rick Fellini, nagrywał piosenki, trochę zmieniał barwę głosu, trochę inaczej te utwory były zaaranżowane, to była połowa lat 80. ubiegłego wieku, muzyka Italo Disco wtedy była niesamowicie popularna, a my mamy sygnały od naszych słuchaczy, że bardzo lubią ten gatunek i cieszą się, że często gramy utwory właśnie pochodzące z tamtego czasu. No to cóż, odpalaj odtwarzacz kompaktowy Keep On Music i Danny Keith, czyli Ken Lashlo.

0: tak zwane tango bodo, bodo tanga, trzeba dwojga.
1: To była budka suflera, a przed nami stolowy utwór Annie Lennox, znanej z występów w formacjach The Tourist i Eurythmics. Ta piosenka nosi tytuł No More I Love Yous.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

0: To była Mylène Farmer, kanadyjska gwiazda w utworze Désenchantée. Ta piosenka przyniosła jej światowy rozgłos i stała się ikoną piosenki francuskojęzycznej. Przypomnę, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone, trwa mundial. Wczoraj się rozpoczął, no dziś kolejne mecze, kolejne emocje związane z najpopularniejszą dyscypliną sportu.
1: Piłką nożną oczywiście będziemy śledzili, natomiast dzisiaj wieczorem to byś miał delikatną konkurencję, bo prywatka z Radiem Plus od 20 do północy
0: dziś
1: i w sobotę też.
0: Jutro od 20 do północy prywatka na antenie Radia Plus, piosenki z lat 80. te będą dominowały, a nie zabraknie hitów z lat 90. i 70. A kiedy emocje piłkarskie już opadną, to w niedzielę o 15 zapraszam na muzyczny kalendarz. Moim Państwa gościem będzie no i sportowiec, i poeta, autor tekstów, też wokalista Michał Zabłocki, pochodzi z bardzo artystycznej rodziny. Jego mama Alina Janowska była bardzo znaną aktorką, a tata Wojciech Zabłocki to olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata, a także wybitny architekt. To na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty grupa Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Reklama.
0: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
11: Lekarce może grozić 12 lat więzienia. Na jej posesji odnaleziono ludzkie szczątki. Paliwa podrożeją na weekend. Poznaliśmy ceny maksymalne. Dziś w kościele uroczystość Serca Pana Jezusa. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymanej lekarz-patomorfolog może grozić nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem, o którym informowaliśmy jako pierwsi. Na terenie posesji w Lutoryżu natrafiono na odpady medyczne oraz kilkadziesiąt szczątków ludzkich płodów. Obecni właściciele działki kupili ją od 57-letniej lekarki Magdaleny H. Została zatrzymana.
12: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
11: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów.
0: Wiadomości Radia Plus.
11: To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35. Przyjęto je do służby w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
13: Polska w swojej historii po roku 89 za sprawą wspaniałych, profesjonalnych polskich pilotów
1: pilotów, polskiego żołnierza i najlepszego na świecie sprzętu, czyli F-35, nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
11: Na razie to 3 maszyny. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Paliwa podrożeją na weekend. Ministerstwo Energii podało ceny maksymalne, które będą obowiązywały od jutra do poniedziałku włącznie. Za litr 95 zapłacimy o 6 groszy więcej niż dzisiaj, 6 zł i 4 grosze, a litr diesla podrożeje o 3 grosze do 6 zł i 40 groszy. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1 600 000 000 zł miesięcznie. W poniedziałek poznamy ceny na wtorek.
0: Wiadomości Radia Plus.
11: Dziś w kościele uroczystość Serca Pana Jezusa. To zaproszenie dla każdego z nas, by otworzyć swoje serce na Boga, mówi Urszulanka od Serca Jezusa Konającego, siostra Beata Zawiślak.
14: To jest takie zaproszenie też dla wszystkich, którzy gdzieś są daleko, którzy szukają, którym się coś nie udało, bo Serce Jezusa otwarte jest dla każdego. To nie jest tak, że to jest serce tylko dla wybranych i dla tych, którzy są zawsze blisko. Każdy z nas jest w tej drodze i nie wiemy, kto w którym momencie, kiedy dotrze, ale Serce Jezusa zaprasza wszystkich.
11: Urszulanka przypomina, że przez cały czerwiec odprawiane są nabożeństwa do Serca Jezusa, które mogą być inspiracją, by przybliżyć się do Boga.
15: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. W Lublinie dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego miasta. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać swoje opinie, mówi Robert Derewenda, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Lublina.
16: Apelujemy do mieszkańców Lublina, aby spróbowali przebrnąć przez ten gąszcz dokumentów i aby sprawdzili, czy w ich najbliższym otoczeniu vis-a-vis nie wyrośnie wysoki budynek, czy do tej pory boisko, które mieli obok siebie, nie jest przeznaczone na zabudowę.
15: Uwagi można składać osobiście lub drogą elektroniczną. Szczegóły są na stronie lublin.eu. Integracja mieszkańców, wspólna zabawa i pomoc potrzebującym to główne cele 14. festynu rodzinnego organizowanego przez parafię pod wezwaniem świętego Jana Pawła II na lubelskim Wrotkowie. Wydarzenie ma być przede wszystkim okazją do budowania wspólnoty, mówi ksiądz Grzegorz Trąbka, proboszcz parafii i organizator wydarzenia.
17: Festyn zakończy się pięknym koncertem. Przyjeżdża pani Antonina Krzysztoń wraz z zespołem. Wystąpią na profesjonalnej scenie. Będzie to także gest naszej wielkiej wdzięczności za nasze zaangażowanie, za otwarcie na ludzi w potrzebie.
15: A festyn już w najbliższą niedzielę, początek wydarzeń przy parafii świętego Jana Pawła II o 13:30. W województwie lubelskim pochmurno i przejaśnienia też są, tak chociażby teraz w Lublinie sporo słońca już zza chmur się pojawia, ale możliwe również przelotne opady deszczu. Przed wieczorem jeszcze to niebo ma się bardziej wypogodzić, maksymalnie do 19 stopni, późnym wieczorem jeszcze też te chmury się pojawią i możliwy deszcz, czas, sobota i niedziela też pod znakiem chmur i opadów przelotnych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: Big in Japan, czyli szybka wycieczka do Japonii z grupą Alfa Vidi już teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: tu panowie z Bad Boys Blue w to piątkowe popołudnie z Radiem Plus. No to zapraszamy. Skoro weekend, to już myślimy o tym, jak będziemy odpoczywali na swoich balkonach, tarasach, działkach, ogrodach. No i warto zrobić zdjęcie takiego swojego miejsca, swojego zielonego zakątku. Tym zdjęciem możecie się pochwalić, wysłać je nam na radioplus.pl. Zachęcam do tego, bo jest szansa, żeby powalczyć o 5000 zł w wielkim finale. Taka będzie nagroda główna. Natomiast już dzisiaj, oprócz tej szansy, to gwarantowana na 100% koszulka humorystyczna z hasłem "Czasem przesadzam, coś takiego komuś podaruję". Czekam, śledzę i sprawdzam zdjęcia, które od was przychodzą. Trochę już ich jest, ale mam nadzieję, że do 14 będzie ich zdecydowanie więcej. Radio
1: Plus. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Cibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Reklama.

Szybka wycieczka do Francji, Mike Oldfield i Maggie Rayleigh. I we Francji możemy jeszcze na chwilę się zatrzymać, bo właśnie czytam i przeczytam wam to dosłownie słowo w słowo, bo to jest tak nietypowe, że chyba będzie mi inaczej trudno. Na aukcję w Paryżu trafiła bardzo unikalna skórzana torebka, bo materiał do tej torebki został stworzony w oparciu o kolagen pochodzący z kości udowej tyranozaura, znalezionego 25 lat temu. Nie wiem, czy dobrze zrozumieliście. I licytujący doszli do ceny przekraczającej

zarabiającej 150 tysięcy euro, czyli jakieś 600 tysięcy złotych za torebkę. No, to mieszkania w Warszawie nie kupisz, ale torebkę z dinozaura jak najbardziej. Dobra. Pozostając jeszcze przy naszych mieszkaniach, być może nie tak drogich jak torebka z dinozaura, to bardzo często posiadamy do tego mieszkania jeszcze taki bonusik w postaci balkonu albo tarasu, albo mamy działkę czy też ogródek, w których lubimy odpoczywać i nasza zabawa Twój Zielony Zakątek trwa w najlepsze, także zachęcamy do wysyłania zdjęć na radio+.pl. Dajcie znać, jak to tam u Was wygląda, jak wygląda Wasza zielona enklawa. Mam w prezencie koszulkę z humorystycznym logo Czasem Przesadzam, ale też do tego wszystkiego dajecie sobie szansę, żeby wejść do zabawy, zgarnąć być może 5000 zł w wielkim finale naszej akcji.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.

0: tanecznie Taylor Dane, Tell It To My Heart, a za chwilę w Radiu Plus o 14:00 Mikołaj Gronet i wiadomości.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
19: Radio Plus Lublin.
0: F-35 uroczyście przyjęto do bazy w Łasku. Za chwilę relacja naszego reportera. Wypadek w przedszkolu. Poparzona pięciolatka trafiła do szpitala. 130 milionów złotych dla poszkodowanych rodzin na Bliskim Wschodzie od Caritas. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, powiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do sił zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE. Uroczystości w Łasku obserwował Rafał Różycki.
20: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
21: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa,
20: powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
0: W ciągu 3 lat Polska dostanie wszystkie zamówione samoloty, łącznie 32 myśliwce. Wypadek w przedszkolu. Pięciolatka trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności poparzenia dziewczynki w Bartoszycach.
3: Dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
0: Mówił Piotr Drozd z bartoszyckiej policji. Dziewczynka nadal przebywa w szpitalu.
19: Wiadomości Radia Plus.
0: Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. W ten sposób Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządy na koszty oderwane od realiów. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
17: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest m.in. z maksymalnej wydajności np. pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 zł rekompensaty w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
19: Wiadomości Radia Plus.
0: To największy program pomocowy w historii współczesnej Polski. W ramach Rodziny Rodzinie Caritas w ciągu dekady przeznaczono dla potrzebujących ponad 130 milionów złotych. To wsparcie dla rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku wojen, kryzysów humanitarnych oraz kataklizmów, mówi zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause.
22: Musimy pamiętać, że ta pomoc trafia naprawdę do najbiedniejszych i najbardziej wykluczonych rodzin. I drugi komponent, można powiedzieć taki rozwojowy, czyli danie nie tylko tej ryby przysłowiowej, ale wędki. To jest wsparcie na utworzenie małych działalności gospodarczych dla rodzin, tak żeby one były w długim okresie samowystarczalne.
0: W ostatnim czasie powstało kilka tysięcy takich podmiotów, głównie w chrześcijańskich rodzinach w Libanie, Syrii czy Iraku.
23: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Uwaga kierowcy, jutro na ulicach Lublina wystąpią utrudnienia w ruchu. Spowodowane są biegiem nocna piątka. Wydarzenie odbędzie się w sobotę między 22 a 23 przy całkowitej blokadzie trasy w cisłym centrum miasta. Mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
24: Start nastąpi z placu Teatralnego, a następnie bieg ulicami Alei Racławickiej, Krakowskie Przedmieście, Zesłańców Sybiru, Kołłątaja, Okopowa, Lipowa, Alei Racławickie i nawrót nastąpi na Rondzie Honorowych Krwiodawców, a następnie będzie się odbywał do mety na Placu Teatralnym Alejami Racławickimi.
23: A na czas sobotniego biegu komunikacja miejska zostanie skierowana na objazd. Łączy muzykę instrumentalną, alternatywną oraz współczesny pop. Puławski Festiwal Muzyczny Puła Wave skupia wykonawców w różnym wieku oraz tworzy wyjątkową przestrzeń do wspólnego muzykowania. W programie pojawią się różnorodne brzmienia.
25: Występ Puławskiej Orkiestry Dantej. Orkiestra ma na swoim koncie liczne koncerty z polskimi i światowymi hitami filmowymi. Finałowym koncertem będzie występ Kacpra Gołdy. To artysta szczególnie związany z Puławami.
23: Mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Festiwal Puła Wave odbędzie się 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. A w województwie lubelskim i w Lublinie dzisiaj pochmurno, ale możemy liczyć też na przyjaśnienia. No i przelotne opady deszczu jeszcze są prognozowane. Przed wieczorem niebo ma się bardziej wypogodzić. Maksymalnie dziś 19 stopni w Lublinie. Na jutro sobota pod znakiem chmur i opadów. Więcej słońca ma być w niedzielę, a temperatura nie przekroczy 17 stopni.
19: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
26: I już teraz Sandra, proszę bardzo, w przeboju Maria Magdalena, Janek Pasterski, dzień dobry.

0: weekendowe brzmienie, no właśnie, bo to już piątkowe popołudnie i Phil Collins, tak jak trzeba, w oczekiwaniu na Weekend Two Hearts, 20 minut po godzinie 14, to znaczy, że za chwilę na pewno do kogoś zadzwonię i będziemy wspólnie podziwiali zdjęcie waszego zielonego zakątka, czyli tarasu, ogrodu, działki, albo balkonu po prostu, bo czasami nawet nieduży balkon może być bardzo przytulny, jeżeli się go fajnie zaaranżowało. Mam koszulkę dla kogoś ze sloganem "Czasem przesadzam" i to będzie nagroda gwarantowana, a przy okazji szansa, żeby powalczyć o 5000 zł w wielkim finale, który nastąpi już za 2 tygodnie. Radio+.pl, tam możecie przesłać nam zdjęcie swojego zielonego zakątka.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Reklama.

0: Zgadza się.
1: Okej, okay, a to teraz opowiadaj, czy to jest działka, czy to jest ogród przydomowy?
0: To jest ogród przydomowy, mamy około 40 arów takiego ogrodu ozdobnego, natomiast drugie 40 to są warzywa, zabudowania, kurnik nawet mamy, także no, w ten
1: pięknie,
0: sposób.
1: Wszystko jest i każda tak. część ma swoją przestrzeń, tak jak gdyby, i pracowniczą, i taką, w której po pracy odpocząć można. Piękne drzewka, dużo cienia, ale też i słońca tam, gdzie potrzeba i jest gdzie usiąść, gdzie odpocząć, krótko mówiąc.
0: Tak, zgadza się. Mieszkamy sobie rodzinnie, mieszkamy dwie siostry, rodzice nasi i babcia, która ma 90 lat. Po trochu się wszyscy udzielają w tym ogrodzie, ale najwięcej jednak mama tutaj zarządza, okay, tym i pracuje.
1: Okej, okay. Ale no dzięki temu wygląda to tak jak wygląda, czyli bardzo elegancko, sympatycznie. Mam dla ciebie koszulkę w prezencie od Radia Plus.
0: Bardzo się cieszę, dziękuję. Pierwszy raz jestem na antenie i pierwszy raz coś wygrałam w ogóle.
1: Świetnie,
0: także
1: może to jeszcze nie koniec wcale, bo bierzesz udział automatycznie w wielkim finale, gdzie powalczysz o 5000 zł. Twoje zdjęcie twojego ogrodu. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego weekendu życzę.
0: Dziękuję wzajemnie, do widzenia.
1: Do usłyszenia.

0: Twój zielony zakątek. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
0: Reklama.

0: Scorpion, She's Still Loving You. To na koniec tej godziny, zbliżamy się do 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Cibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, obrony pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
2: Poznaliśmy zeznania lekarki z Lutoryża, za chwilę szczegóły. Protest w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie. Pracownicy boją się utraty pracy. Powiemy też o wystawie poświęconej więźniarkom obozu Ravensbrück. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamiętała, ile ich było. Znamy zeznania lekarki, patomorfolog zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
3: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Kobieta twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Przed nimi teraz ogrom pracy. Ujawnione szczątki będą poddawane.
4: Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie? Bo jeżeli zlikwidują jakiś oddział, no to wiadomo, są zwolnienia.
2: Mówił przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burnat. Władze województwa potwierdzają, że istnieją plany konsolidacji szpitali, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, mówi Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
2: Protestujący zapowiedzieli, że na budynku szpitala wywieszą flagi ze swoimi postulatami.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Przy katedrze w Gorzowie Wielkopolskim otwarto wystawę poświęconą więźniarkom obozu Ravensbrück. Ekspozycja pokazuje walkę kobiet o przetrwanie i zachowanie człowieczeństwa. Miejsce wystawy jest nieprzypadkowe, bo 80 lat temu właśnie w Gorzowie Wielkopolskim więźniarki otrzymały pomoc lekarską po opuszczeniu obozu koncentracyjnego.
6: To właśnie gorzowianie pomogli po 2 miesiącach, kiedy ten obóz już został opuszczony, zostały w nim więźniarki, które nie mogły samodzielnie opuścić tego obozu. Dopiero po 2 miesiącach właśnie z Gorzowa wyruszył transport po te więźniarki i znalazły się tutaj w szpitalu, zorganizowanym tutaj w szpitalu PCK i tu otrzymały pomoc i to było to pierwsze miejsce, ta ziemia polska, do której oni trafiły. Przecież tutaj część tych więźniarek została pochowana, mamy na starym cmentarzu piękny pomnik.
2: Mówił dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Krzysztof Męciński. Wystawa przy katedrze w Gorzowie jest ogólnodostępna. Będzie można ją oglądać do września.
7: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. W Lublinie działa już bezpłatna wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i do rehabilitacji. Są tam m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki czy poduszki przeciwodleżynowe, mówi Anna Pawlak, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w Lublinie.
8: Jeżeli osoba z niepełnosprawnością, sama, niesamodzielna, potrzebująca wsparcia, zgłosi taki udział do tego projektu, skorzysta jednocześnie z innych usług w ramach tego projektu, które są przeznaczone dla osób właśnie z niepełnosprawnością, będzie mogła, jeżeli taka potrzeba oczywiście zaistnieje, skorzystać z takiej wypożyczalni. Wtedy zgłasza taką potrzebę skorzystania z takiego sprzętu.
7: Po zakończeniu realizacji projektu wypożyczalnia będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta. Była msza święta w kościele akademickim i oficjalne uroczystości w auli uczelni katolickiej. Uniwersytet Lubelski obchodzi dziś swoje święto patronalne. Zgodnie z tradycją przypada w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, mówi rektor KUL ksiądz profesor Mirosław Kalinowski.
9: Każdego roku już od 107 lat Najświętsze Serce Pana Jezusa jest naszym patronem i dzisiejsza dla nas ważna uroczystość również jest połączona z radością wielu awansów, więc jest to dla nas wielkie święto, czas, niektórzy mówią żniwa.
7: A więcej o uroczystości powiemy dziś w magazynie reporterów po godzinie 16. Pochmurno z przyjaśniami, chociaż teraz więcej już słońca na lubelskim niebie, ale jeszcze możliwe są przelotne opady deszczu. Dziś wieczorem to niebo jeszcze bardziej ma się wypogodzić, ale potem też i możliwe wzrost zachmurzenia i deszcz, 19 stopni jeszcze dziś, a w sobotę i w niedzielę sporo chmur, trochę opadów i temperatura nie przekroczy 17 stopni.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Jakoś przetrwamy, jakoś dotrwamy do weekendu. On już niebawem, bo jest 6 po 15, a pomoże nam w tym Gloria Gaynor. I Will Survive. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Hardy Alone w Radiu Plus, tak nieco spokojniej wam zagraliśmy, po to, żeby no, siły zachować na wieczór. Dzisiaj piątek, jutro sobota, to oznacza dwa dni prywatek z Radiem Plus od 20 do północy. Marek Sierocki będzie miksował i będzie bardzo, bardzo tanecznie, także róbcie miejsce w swoich salonach i bawcie się dobrze. Niedziela to z kolei spotkanie w muzycznym alfabecie. A tym razem gościem będzie...
1: Dzień dobry, Michał Zabłocki. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. I będę tam po prostu jako autor piosenek, które będziemy Państwu puszczali.
0: No, będzie czego posłuchać. Zapraszamy. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Reklama.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

sezon wakacyjny za chwilę, także na pewno nieraz, nie dwa będziemy się przechadzać po plaży tej czy tamtej. Irena Santor, już nie ma dzikich plaż. No nie wiem tylko, czy to będzie dzika plaża, ale myślę, że i tak będzie pięknie. Teraz

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.

0: Warius Manks, Ruchome Piaski, to na koniec naszego spotkania piątkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, jutro w sobotę zapraszam od 12. No i życzę dobrego weekendu.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, co się opłaca.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
12: Twierdzi, że prowadziła ich badania. Była właścicielka działki, na której znaleziono szczątki około 30 płodów. Szef MON-u wbija szpilkę prezydentowi. To w trakcie ceremonii przyjęcia samolotów F-35. Trwa rywalizacja w ramach rowerowej stolicy Polski. Sprawdzimy, które samorządy są na prowadzeniu. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów. Twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID-19. To najnowsze nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami tego makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o historii tej działki?
13: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
12: Mateuszu, ta kobieta, jak ustaliłeś, niedawno pozbyła się tej działki.
13: Sprzedała ją skupującemu nieruchomości inwestorowi, który następnie spieniężył teren, budując tam osiedle domów jednorodzinnych. Szczątki ludzkich ciał na posesji ujawniło młode małżeństwo, które rozpoczęło rozbudowę kupionego dopiero co domu. Śledczy chwalą ich postawę, bo roboty przerwano i natychmiast powiadomiono o sprawie policję. Przekopywanie działki może potrwać do przyszłego tygodnia.
12: Lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo w tej sprawie dotyczy zbezczeszczenia zwłok i zakopywania odpadów medycznych. Szef MON-u wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
14: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
12: Mówił minister obrony i dziękował wszystkim, którzy poparli unijny program pożyczek na obronność. Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Na zakończenie wizyty papieża na Wyspach Kanaryjskich Ojciec Święty odprawił mszę świętą na Teneryfie. Wzięło w niej udział około 40 tysięcy wiernych. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym, a mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do gościnności.
15: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpacz. Do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się.
12: Wieczorem Leon XIV wróci do Rzymu z tygodniowej podróży, w trakcie której odwiedził też Madryt i Barcelonę.
7: Wiadomości Radia Plus.
12: Rowerzyści idą na rekord. To już niemal pół metek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry.
16: No mamy takiego rekordzista. On już w zeszłym roku próbował ustanowić wszelkiego rodzaju rekordy. Jacek Kwiatkowski z Łysomic. Po raz drugi przystępuje do bicia rekordu świata i rekordu Guinnessa, jeżeli chodzi o ilość pokonanych kilometrów w ciągu jednego miesiąca. A Jacek każdego dnia chce robić ponad 400 kilometrów dziennie, aby na koniec czerwca pochwalić się sumą niebogatela 13 tysięcy kilometrów przejechanych w ciągu jednego miesiąca.
12: Mówi Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Wśród miast prowadzą obecnie Puławy, a wśród gminy Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca.
17: W województwie lubelskim mamy teraz pogodowy przekładaniec, bo w centrum i na zachodzie najwięcej przejaśnień i słońca, na północy burze, południe województwa tutaj miejscami przelotnie pada. Wszędzie temperatura poniżej 20 stopni, takie około 18, w kolejnych godzinach będzie tylko chłodniej, do 9 nad ranem. Jutro maksymalnie 17, 18, może 19 po południu, ale w ciągu dnia ma być właśnie w sobotę deszczowo.
7: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 16:07 to na zegarze w kalendarzu 12 dzień czerwca, piątek. Czas na magazyn reporterów Radia Plus Lublin i zapowiedzi tematów tego wszystkiego, co pojawi się u nas do godziny 18. A te wszystkie tematy, ale także przeboje z nutu nostalgii pojawiają się na częstotliwości 87,9 z Lublina, z Puław na falach FM 91,2, a w internecie na stronie radioplus.pl. A zacznijmy od spraw kryminalnych. 17 lat za kratkami, taki wyrok usłyszał dziś w Lublinie Eryk W. To on miał odpowiadać za śmierć Daniela Z., który wykrwawił się po otrzymaniu kilku ciosów nożem do zbrodni. Doszło na początku 2024 roku na lubelskich Bronowicach. Powiemy także o tym, że w Lublinie już działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i rehabilitacyjnego. Są tam m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki czy poduszki przeciwodleżynowe. Będą także wiadomości, wydarzenia z życia Kościoła. Dzisiaj Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi swoje święto patronalne. Zgodnie z tradycją przypada w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2: Już od 107 lat Najświętsze Serce Pana Jezusa jest naszym patronem i dzisiejsza ważna uroczystość również jest połączona z radością wielu awansów.
1: Jak przebiegała o uroczystości na Kulu, również dziś powiemy w naszym popołudniowym programie. A będą także weekendowe wydarzenia i utrudnienia z tym związane w Lublinie. Wystąpią w sobotnią noc i niedzielne przedpołudnie.
3: Wystąpią utrudnienia w ruchu.
4: W związku z tym komunikacja miejska zostaje skierowana na objazd.
1: A powodem dzisiaj tego tematu jest jutrzejszy bieg nocnej piątki, a także festyn pasji ludzi pozytywnie zakręconych. O szczegółach w naszym piątkowym, popołudniowym programie będzie. Będzie także zaproszenie do udziału w muzycznych przesłuchaniach do warsztatów gospel. Odbędą się w kościele rektoralnym świętego Piotra Apostoła w Lublinie.
5: Będziemy się przygotowywać, będziemy śpiewać, uczyć się w trzygłosie kilkunastu pieśni. Mamy na to niecałe dwa dni.
1: Celem warsztatów jest integracja osób z niepełnosprawnościami, z osobami pełnosprawnymi, wspólne uwielbienie Boga przez śpiew. Szczegóły rozpoczynających się dzisiaj przesłuchań, które potrwają do końca przyszłego tygodnia. Tak już dzisiaj w rytmie wydarzeń na antenie Radia Plus. A w programie także relacja z wernisażu Wieży Trynitarskiej w Lublinie.
6: Otwieram jeszcze dwie inne wystawy. Fotografie Elżbiety Dziuk-Renik z Egiptu na Podlasie. To wystawa koptyjska.
1: Spośród trzech wystaw dzisiaj opowiemy szczegółowo o jednej z nich, którą przygotowali studenci historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będzie także o archidiecezjalnej pielgrzymce ministrantów, lektorów i scholi parafialnych do Wąwolnicy.
7: To wydarzenie jest wielkie, dlatego że gromadzi ponad 1000 uczestników. Przyjeżdżają także rodzice, księża, opiekunowie.
1: Spotkanie 20 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Zachęta do udziału już dzisiaj na antenie Radia Plus Lublin. A będziemy także w Puławach. Powiemy o festiwalu, który łączy muzykę instrumentalną, alternatywną i współczesny pop.
8: To przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów. Zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność.
1: Puławski festiwal muzyczny Puła Wave odbędzie się 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. Szczegóły u nas dziś także do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A na początek w rytmie niestety kryminalnych wydarzeń. 17 lat za kratkami, taki wyrok usłyszał dzisiaj w Lublinie Eryk W. I to on miał odpowiadać za śmierć Daniela Z., który wykrwawił się po otrzymaniu kilku ciosów nożem. Do zbrodni doszło na początku 2024 roku na lubelskich Bronowicach. Młodzi mężczyźni byli wtedy pod wpływem alkoholu i narkotyków. Doszło do awantury, a według ustaleń śledczych Daniel Z. oskarżył Eryka W. o romans z jego dziewczyną. Oskarżony miał obronić się przed atakiem z jego strony przy pomocy noża. Przekroczył jednak granicę samoobrony, uznał sąd, mówi Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie.
2: W dniu dzisiejszym oskarżony Eryk W. został uznany winnym tego, że w dniu 19 stycznia 2024 roku, działając w zamiarze bezpośrednim, pozbawił życia pokrzywdzonego, zadał mu nieustaloną ilość ciosów nożem o długości ostrza około 19 cm, godząc w okolice szyi, podobno ojczykowej, w okolice śródbrzusza i zadając mu wiele ran kłutych, w efekcie czego obrażenia te doprowadziły do zgonu pokrzywdzonego. Sąd przyjął, że oskarżony przekroczył granicę obrony koniecznej, ustalając, że odpierał bezpośredni, bezprawny atak na swoje życie i zdrowie, ale te granice obrony koniecznej przekroczył, tak zarówno co do współmierności sposobu odparcia ataku, zadając ciosy nożem we wrażliwe dla życia i zdrowia części ciała pokrzywdzonego, jak też czasu jej prowadzenia, kontynuując zadawanie ciosów w sytuacji, gdy nie był on już przez pokrzywdzonego atakowany. Za ten czyn sąd skazał Eryka W. na karę 17 lat pozbawienia wolności. Ustalił także, że oskarżony o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po odbyciu 12 lat orzeczonej kary. Zasądził również na rzecz rodziców pokrzywdzonego kwoty po 100 tysięcy złotych tytułem nawiązek. Drugi ze sprawców, który był oskarżony o poplecznictwo polegające na zacieraniu śladów przestępstwa poprzez ukrycie noża będącego przedmiotem przestępstwa i uprzedzenie oskarżonego o poszukiwaniach przez funkcjonariuszy policji, co uniemożliwiło jego zatrzymanie w miejscu zamieszkania, został skazany na karę roku pozbawienia wolności, kara bezwzględna, bezwzględnego więzienia.
1: Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Już prawie 18 minut po godzinie 17 w pierwszej godzinie magazynu powiemy jeszcze o tym, że w Lublinie działa już bezpłatna wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i rehabilitacyjnego. Są tam m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki czy poduszki przeciwodleżynowe. W magazynie także będą wydarzenia z życia Kościoła. Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi swoje święto patronalne. Zgodnie z tradycją przypada w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
3: Już od 107 lat Najświętsze Serce Pana Jezusa jest naszym patronem i dzisiejsza ważna uroczystość również jest połączona z radością wielu awansów.
1: A jak przebiegała o uroczystości na kulu, również dziś będzie w naszym popołudniowym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
4: Reklama.
5: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi obronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w Lublinie już działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i rehabilitacyjnego. Są tam m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki czy poduszki przeciwodleżynowe. Z wypożyczalni mogą skorzystać uczestnicy projektu Nie ma jak w domu, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Asortyment tego sprzętu jest bardzo szeroki, mówi Anna Pawlak, rzecznik prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
2: Jest ona w pierwszej kolejności dostępna dla uczestników tego projektu. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością, sama, niesamodzielna, potrzebująca wsparcia, zgłosi taki udział do tego projektu, przejdzie weryfikację, zostanie zakwalifikowana, skorzysta jednocześnie z innych usług w ramach tego projektu, które są przeznaczone dla osób właśnie z niepełnosprawnością, będzie mogła, jeżeli taka potrzeba oczywiście zaistnieje, skorzystać z takiej wypożyczalni. Wtedy zgłasza taką potrzebę skorzystania z takiego sprzętu. Jest taką osobą zawierana umowa na wypożyczenie tego sprzętu i sprzęt jest tej osobie udostępniany na okres 6 miesięcy, bezpłatnie oczywiście, z możliwością przedłużenia jeszcze tego okresu na kolejny czas. W dyspozycji tej wypożyczalni mamy na przykład poduszki przeciwodleżynowe, mamy balkoniki z kółkami, mamy krzesełka prysznicowe, mamy wanny do kąpieli, takie rozkładane pneumatyczne, mamy wózki inwalidzkie, mamy kule łokciowe, mamy różne urządzenia do ćwiczeń, na przykład nóg, mamy maty antypoślizgowe, poduszki do obracania, na łóżka dla osób leżących, więc ten asortyment tego sprzętu jest bardzo szeroki.
3: To mogą skorzystać tylko osoby biorące udział w tym programie, tak?
2: Tak. W pierwszej kolejności korzystają osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu, natomiast po zakończeniu realizacji projektu ten sprzęt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Lublina. Natomiast teraz, żeby skorzystać z tej wypożyczalni, należy zgłosić się do projektu i zostać uczestnikiem tego projektu.
1: A z osobą, która chce wypożyczyć taki sprzęt, zawierana jest umowa na pół roku. Istnieje też możliwość jej przedłużenia. O ogromnym znaczeniu wypożyczalni mówi Anna Augustyniak, wiceprezydent Lublina.
4: Tak naprawdę osób potrzebujących wsparcia takiego rehabilitacyjnego, sprzęt, niejednokrotnie sprzęt drogi, niejednokrotnie trzeba zadać sobie trud, żeby pojeździć, poszukać takiego sprzętu. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku senioralnym, bardzo często potrzebują niewielkiego wsparcia, by móc funkcjonować w tych środowiskach, w których czują się najbardziej bezpiecznie, czyli w domu. I nieraz po to tylko, żeby taka osoba mogła w tym domu pozostać, nie musiała na stałe posiadać wsparcia i bliskości drugiej osoby, chociażby w przemieszczaniu się, a wystarczy jakiś chodzik i to spowoduje, że ta osoba w wieku senioralnym albo osoba z jakąś niepełnosprawnością będzie mogła swobodnie w tej przestrzeni dla niej najlepszej, czyli we własnym mieszkaniu, najbezpieczniejszej, bo znającej całe otoczenie, sprzęty, funkcjonować bez takiego 24-godzinnego wsparcia najbliższych, bądź opiekunów, bądź asystentów. Dlatego cieszymy się, że w ramach tego projektu Nie ma jak w domu, oprócz usług rehabilitacyjnych, oprócz usług opiekuńczych, oprócz usług asystencji i wytchnieniowych, możemy też naszym podopiecznym, naszym mieszkańcom zaoferować szeroką gamę sprzętu rehabilitacyjnego do wykorzystania w domu.
1: A po zakończeniu realizacji projektu Nie ma jak w domu, wypożyczalnia będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta Lublin. A w magazynie także już niebawem wydarzenia z życia Kościoła, bo dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi swoje święto patronalne i zgodnie z tradycją przypada ono w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5: Już od 107 lat Najświętsze Serce Pana Jezusa jest naszym patronem i dzisiejsza ważna uroczystość również jest połączona z radością wielu awansów.
1: Jak ona przebiegała, a uroczystości na kulu również będzie dziś w naszym popołudniowym programie. Będzie także w dzisiejszym wydaniu Lublin weekendowe wydarzenia i utrudnienia. Wystąpią w sobotnią noc i niedzielne przedpołudnie.
6: Wystąpią utrudnienia w ruchu.
7: W związku z tym komunikacja miejska zostaje skierowana na objazd.
1: A powodem jest bieg nocnej piątki i festyn pasji ludzi pozytywnie zakręconych. O szczegółach już niebawem będzie w naszym popołudniowym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I piątkowe wydanie, 12 dzień czerwca i kolejny temat. Najpierw była msza święta w kościele akademickim, a następnie oficjalne uroczystości w auli uczelni. Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi dziś swoje święto patronalne. Zgodnie z tradycją przypada w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i wiąże się z przyznanymi promocjami. O szczegółach mówi rektor KUL-u ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, a rozmawiała z nim Anna Opasiak.
2: Księże rektorze, mamy święto patronalne KUL-u związane z uroczystością dzisiaj obchodzoną, nieprzypadkowo.
3: Tak, każdego roku już od 107 lat Najświętsze Serce Pana Jezusa jest szczególnie przez nas czczone, bo jest naszym patronem, nie tylko naszym, naszego uniwersytetu, ale wielu katolickich uniwersytetów w świecie. I dzisiejsza dla nas ważna uroczystość również jest połączona z radością wielu awansów, obron prac doktorskich, promocjami, również nagrodami, które będą wręczane. Więc jest to dla nas, możemy powiedzieć, wielkie święto, czas, niektórzy mówią żniwa.
2: No właśnie, są też medale i laur uniwersytecki.
3: Tak, będziemy dzisiaj wręczać medal stulecia dla naszego wybitnego przedstawiciela z Chicago, do tego laur uniwersytecki za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe, no i później promocje doktorskie, dyplomy habilitacyjne. I to dzisiejsze nasze spotkanie będzie taką radością Najświętszego Serca Pana Jezusa, który kwitnie w naszych sercach.
2: Te nominacje pokazują też rozwój kadry, też intelektualny rozwój uczelni.
3: Tak, oczywiście każdego roku, kiedy wręczamy, promujemy doktorów, wręczamy dyplomy habilitacyjne i nominacje profesorskie, to pokazuje żywotność uniwersytetu od strony naukowo-dydaktycznej i badawczej, co sprawia, że kadra się wzmacnia, są ci, którzy zastępują odchodzących na emeryturę, czyli można powiedzieć naturalny proces rozwoju uczelni.
2: A jakie są obecnie wyzwania również w tym?
3: Przede wszystkim to dostosowanie oferty i sposób jej przedstawiania i formy nauczania zgodnie z oczekiwaniami tych, którzy będą naszymi studentami lub są. Wielu bardzo sobie ceni formę zdalną, inni chcą formę tradycyjną, bezpośredni kontakt z wykładowcą, z prowadzącym seminarium, z ćwiczeniami, więc to są nieustanne dyskusje, szukanie właściwych rozwiązań, które będą również do uwzględnienia współczesnych technologii komunikacyjnych.
2: No właśnie, tych nowości przybywa na KUL-u, zwłaszcza teraz, kiedy mamy już czas nowej rekrutacji, studenci mogą wybierać wśród wielu kierunków.
3: Tak, to jest przede wszystkim oferta, która wypływa z oczekiwania środowisk studentów.

0: studenckich, może bardziej licealistów, a jednocześnie w oczekiwaniach społecznych, gospodarki i tego, co się nazywa perspektywą, bo bardzo często młody człowiek nie widzi tej perspektywy w skali powiedzmy 5 czy 10 lat. Najczęściej jest to dużo krótsza perspektywa 2-3 lat i stąd czasami widzimy, jak studenci zmieniają kierunek studiów, a co wynika również z ich oczekiwaniami i takimi niepewnościami co do możliwości znalezienia właściwej pracy w oparciu o zdobyte dyplomy.
1: Na uroczystościach na Kulu wzięli udział też zaproszeni goście. Podczas mszy świętej homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej ksiądz Jan Sobiło. Podziękował uczelni za pomoc Ukrainie w czasie wojny. A w dzisiejszym wydaniu jeszcze będzie m.in. Lublin w temacie weekendowych wydarzeń i związanych z tym utrudnień, bo wystąpią w sobotnią noc i niedzielne przedpołudnie.
2: Wystąpią utrudnienia w ruchu.
3: W związku z tym komunikacja miejska zostaje skierowana na objazd.
1: A powodem jest bieg nocnej piątki i festyn pasji ludzi pozytywnie zakręconych. O szczegółach będzie w naszym popołudniowym programie.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
9: Kolejne tematy na antenie Radia Plus Lublin to już teraz na naszej antenie przed godziną 17. Będą objazdy z racji nocnej piątki. To już jutro, w najbliższą sobotę na ulicach Lublina. Utrudnienia w ruchu, z kolei w niedzielę także na ulicach stolicy województwa pojawią się ograniczenia w ruchu. Wystąpią z racji rowerowego rajdu organizowanego w ramach festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych. O szczegółach mówią przedstawicielki ratusza i lubelskiego ZDITM-u.
10: Monika Głazik, biuro prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. W związku z organizacją w Lublinie zawodów biegowych Nocna Piątka, w najbliższą sobotę 13 czerwca wystąpią utrudnienia w ruchu. Bieg będzie odbywał się w godzinach od 22 do 23 przy całkowicie wyłączonym ruchu. Uczestnicy zawodów przemierzą trasę następującą. Start nastąpi z Placu Teatralnego, a następnie będzie odbywał się bieg ulicami Aleje Racławickie, ulica Krakowskie Przedmieście, ulica Zesłańców Sybiru, ulica Kołątaja, ulica Okopowa, ulica Lipowa, Aleje Racławickie i nawrót nastąpi na Rondzie Honorowych Krwiodawców, a następnie bieg będzie się odbywał do mety na Placu Teatralnym Alejami Racławickimi. Na czas biegu komunikacja miejska będzie skierowana na objazdy.
11: Monika Fisz, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. W związku z organizacją w Lublinie zawodów biegowych Nocna Piątka w najbliższą sobotę 13 czerwca wystąpią utrudnienia w ruchu. W związku z tym komunikacja miejska zostaje skierowana na objazd. Objazd będzie obowiązywał w godzinach między 21.45 a 23.15. Będą nim objęte linie komunikacji miejskiej, które kursują na trasie przejazdu. Mówimy tutaj o ulicach takich jak Krakowskie Przedmieście, Aleje Racławickie, Zesłańców Sybiru, Kołątaja, Okopowa czy Lipowa.
10: Z kolei w niedzielę 14 czerwca ulicami Lublina przejadą uczestnicy rajdu rowerowego organizowanego w ramach festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Rajd został zaplanowany w godzinach od 10 do 11 na trasie. Start przed Kościołem Świętej Rodziny przy ulicy Jana Pawła II 11, a następnie ulicami Jana Pawła II w kierunku ulicy Armii Krajowej, nawrót na rondzie księdza Kowcza, ulica Jana Pawła II, ulica Filaretów, ulica Głęboka, ulica Sowińskiego, Aleje Racławickie, wjazd na teren Kul, Krakowskie Przedmieście i meta nastąpi na Placu Litewskim. Przejazd kolumny uczestników odbywał się będzie jednym pasem ruchu na zasadach określonych w prawie o ruchu drogowym. Ponadto z uwagi na organizację festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych, zamknięta dla ruchu będzie ulica Kapucyńska. To czasowe zamknięcie ulicy będzie obowiązywało w niedzielę 14 czerwca od godziny 6 do zakończenia wydarzenia.
9: Szczegóły są też dostępne na stronach Urzędu Miasta Lublin oraz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. W magazynie, który potrwa do 18, będzie jeszcze m.in. relacja z wernisażu w Wieży Trynitarskiej w Lublinie.
0: Otwieram jeszcze dwie inne wystawy. Fotografie Elżbiety Dziuk-Renik z Egiptu na Podlasie. To wystawa koptyjska.
9: Spośród trzech wystaw dzisiaj opowiemy szczegółowo o jednej z nich, którą przygotowali studenci historii sztuki katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będzie także jeszcze wiele innych tematów i w tej, i w następnej godzinie, bo program do 18.
8: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Piosenka, którą wygrali Eurowizja by Waterloo 8 minut przed godziną 17. Jeszcze wybieramy się w krainę wierszy Jana Brzechwy. Ze Szczebrzeszyna na Lubelszczyźnie do Pszczyny trafi nowy drewniany chrząszcz, czyli z Lubelszczyzny na Śląsk. A te dwa miasta przecież pojawiają się w wierszu Jana Brzechwy. W Szczebrzeszynie można znaleźć dwie rzeźby słynnego owada. Dwumetrowej wysokości pomnik z brązu znajduje się na rynku miasta. Z kolei przy Górze Zamkowej stoi stara rzeźba wykonana z lipy. To właśnie ten stary pomnik chciał przekazać Pszczynie burmistrz Szczebrzeszyna. Nie uzyskał jednak na to zgody Rady Miasta, a samorządowiec postanowił ufundować zatem całkiem nową rzeźbę, która trafi na Śląsk. Mówi burmistrz Szczebrzeszyna Rafał Kowalik.
2: To, że w Szczebrzeszynie chrząszcz w mistrzynie, każdy wie. Ale co było na końcu tego wierszyka? Lecz nie zastał chrząszcza w Trzcinie, bo chrząszcz właśnie brzęczał w Pszczynie. I ten chrząszcz, ten drewniany dębowy pomnik, który kupiłem za swoje prywatne pieniądze, przekażemy i przywieziemy go do Pszczyny. I jest to dar od burmistrza Szczebrzeszyna oraz od państwa, od mieszkańców, ponieważ to państwo płaci mi pensję. Ja ze swojej pensji zakupiłem takiego dębowego chrząszcza. Ponieważ to starego chrząszcza nie miałem zgody rady, żeby go przekazać, a postanowiliśmy wyrzeźbić nowego chrząszcza i przekazać go mieszkańcom Pszczyny. I właśnie ten nasz chrząszcz ze Szczebrzeszyna jedzie do Pszczyny i tam będzie brzęczył, trzeszczył. Pszczyna to przepiękne miasteczko, jedziemy go zobaczyć, jedziemy do was już w tą sobotę. Do zobaczenia w Pszczynie, burmistrz Szczebrzeszyna, Rafał Kowalik.
1: No i oficjalne odsłonięcie nowej rzeźby w Pszczynie jutro, 13 czerwca. I jeszcze tanecznym krokiem zmierzymy do godziny 17. Tancerze z różnych stron Polski przyjadą na Lubelszczyznę, aby wziąć udział w tanecznych bitwach. To będzie istne święto hip-hopu. Już w przyszłym tygodniu odbędzie się ogólnopolski turniej street dance pod nazwą DOTS. Serdecznie zapraszamy Państwa na dobrze ogarnięty turniej stylów, bo to jest właśnie ten skrót. Mówi Rafał Jamiński z grupy Tancerzy Praktyka Ruchu, którzy organizują wydarzenie.
3: Zapraszamy wszystkich tancerzy do udziału. Mamy kategorie wiekowe od najmłodszych do najstarszych. Mamy też kategorię debiuty, więc każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno tancerze początkujący, jak i profesjonaliści. Spodziewamy się tancerzy z różnych stron Polski. Mamy nadzieję, że zmagania będą bardzo widowiskowe, ponieważ kategorie, w jakich startują u nas zawodnicy, to kategorie All Styles, czyli możemy tańczyć takim stylem, jakim chcemy, w jakim czujemy się dobrze, oraz kategoria Breaking, ponieważ Milejów Breakingiem stoi od zawsze. Czy to będzie widowiskowa rywalizacja? Myślę, że tak. Myślę, że będzie bardzo widowiskowo, będzie się dużo działo, ponieważ cały turniej jest w formach walk jeden na jeden, w związku z czym szykują się niezłe emocje, odrobina adrenaliny i będzie naprawdę ciekawie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zapisy na stronie LKS Breaking Dot Sport, na naszych Instagramach, Facebookach, wszędzie można znaleźć informacje. Mamy niesamowitych sędziów z przeróżnych stron Polski, także myślę, że warto zajrzeć. Wstęp oczywiście dla oglądających wolny. Mam nadzieję, że będzie nas jak najwięcej i będziemy wspólnie celebrować to święto hip-hopu na Lubelszczyźnie.
1: DOTS, czyli dobrze ogarnięty turniej stylów 20 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Przypomnijmy, dla publiczności wstęp jest wolny. 5 minut do godziny 17, tak sobie płynie nam czas tym tanecznym krokiem prawie do 17, za 5 minut do 17 wieści z kraju i ze świata, prognoza pogody. No i przed nami także druga godzina magazynu reporterów. Zapraszam, by być z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Szakira i protesty na otwarcie mundialu.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.
6: Samoloty F-35 przyjęte do służby. Za nami ceremonia w bazie Własku. Opiekunka szarpała 2-letnie dziecko. To w jednym ze żłobków w Opolu. Przeniesiemy się też za ocean. Przed nami kolejne mundialowe spotkania. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie Własku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
7: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
8: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
9: Super!
10: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
7: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
11: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
7: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
12: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję. To siły zbrojne przechodzą rewolucję.
7: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
6: O czym informował Michał Skolimowski. Opiekunka miała w żłobku szarpać jednego z podopiecznych. Chodzi o prywatną placówkę Autobusik w Opolu. Rodzice zauważyli u dwulatka siniaki i powiadomili policję.
13: Według zawiadomienia w tej placówce jedna z pracownic miała narazić na niebezpieczeństwo dziecko znajdujące się w tej placówce. Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli monitoring i teraz wyjaśniamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia.
6: Mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Na filmie widać, jak kobieta szarpie dziecko i przyciska je do ściany. Kobieta już u nas nie pracuje, mówi Violetta Burzyk z zarządu żłobka.
14: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
6: Urząd Miasta zapowiedział już pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka.
15: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne i do zachowania.
6: Tłumaczy Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu. Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnianiu betonu i ochronie miasta przed upałami i podtopieniami.
4: Wiadomości Radia Plus.
6: Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Curaçao. Debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn. Znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju. Powód?
16: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone. Paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie, mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
6: Mówi Paweł Grycman, dyrektor szkoły trenerów PZPN. Na kolejny mecz mundialu dziś o 21:00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną.
17: Pogoda.
9: Weekend na Lubelszczyźnie, jeśli chodzi o pogodę, ma być z mocniejszym wiatrem i przelotnym deszczem. No dzisiaj bez mocniejszego wiatru, ale te przelotne opady występują na południowych i na północnych krańcach województwa lubelskiego. Do tego także burze, ale bez ostrzeżeń synoptyków. Te burze raczej tylko tak lokalnie i miejscami punktowo mogą się pojawiać. Teraz 18 do około 9 stopni nad ranem. Noc za to na Lubelszczyźnie z dużą ilością rozpogodzeń.
5: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W piosence Warszawski Dzień, a naokoło popołudnie na Lubelszczyźnie, w Lublinie, w regionie i w archidiecezji lubelskiej, tematom z Lublina, regionu i naszej archidiecezji przyglądamy się każdego dnia, no, śledzimy te tematy i relacjonujemy dla Państwa to wszystko, co się dzieje na naszych falach FM 87,9 z Lublina, Puławy 91,2, przypomnijmy, a w internecie jesteśmy na stronie radioplus.pl. No i piątkowy magazyn reporterów Radia Plus Lublin do godziny 18, 12 czerwca, a tego dnia dzisiaj jeszcze między innymi zapowiemy archidiecezjalną pielgrzymkę ministrantów, lektorów i scholi parafialnych do Wąwolnicy.
2: To wydarzenie jest wielkie, dlatego że gromadzi ponad 1000 uczestników, przyjeżdżają także rodzice, księża, opiekunowie.
1: Spotkanie 20 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej zachęta do udziału już dzisiaj na antenie Radia Plus Lublin. A w magazynie reporterów także będzie zaproszenie do udziału w muzycznych przesłuchaniach do warsztatów gospel, a odbędą się w kościele rektoralnym świętego Piotra Apostoła w Lublinie.
3: Będziemy się przygotowywać, będziemy śpiewać, uczyć się w trzygłosie kilkunastu pieśni. Mamy na to niecałe dwa dni.
1: Celem warsztatów jest integracja osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi, a także wspólne uwielbienie Boga przez śpiew. Szczegóły rozpoczynających się dzisiaj przesłuchań, które potrwają do końca przyszłego tygodnia, to już dzisiaj w piątek w rytmie wydarzeń na antenie Radia Plus. Ale będzie także w programie relacja z wernisażu z wieży trynitarskiej w Lublinie.
4: Otwieram jeszcze dwie inne wystawy. Fotografie Elżbiety Dziuk-Renik z Egiptu na Podlasie, to wystawa koptyjska.
1: A spośród trzech wystaw dzisiaj opowiemy szczegółowo o jednej z nich. Przygotowali ją studenci historii sztuki katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A na koniec odwiedzimy Puławy i zapowiemy tamtejsze muzyczne wydarzenie, bo będzie o festiwalu, który łączy muzykę instrumentalną, alternatywną oraz współczesny pop.
5: To przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów, zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność.
1: Puławski Festiwal Muzyczny Puła Wave odbędzie się 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. Szczegóły także dzisiaj do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I wydarzenia z życia naszej archidiecezji już teraz, zresztą nie jedyne, które w tej godzinie także się pojawią. Będzie czasem radości ze wspólnego spotkania, czasem dziękczynienia, modlitwy i dobrej zabawy. 20 czerwca odbędzie się coroczna archidiecezjalna pielgrzymka ministrantów, lektorów, a także scholi liturgicznych do Wąwolnicy. A w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej spotka się tam i przyjedzie około 1500 uczestników z całej archidiecezji. Mszy świętej o 10.30 w Bazylice będzie przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik, a podczas Eucharystii odbędzie się też obrzęd ustanowienia ceremoniarzy parafialnych. Mówi ksiądz Marcin Grzesiak, archidiecezjalny duszpasterz liturgiczny służby ołtarza, z którym miałem przyjemność rozmawiać.
2: Na jakie wydarzenie duszpasterstwo liturgicznej służby ołtarza zaprasza, jakie organizuje, przygotowuje, no i z czym to wydarzenie także się wiąże?
3: 20 czerwca tego roku już po raz kolejny odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka ministrantów i lektorów do Wąwolnicy, do sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Zapraszamy także na to wydarzenie już po raz kolejny schole liturgiczne, dziewczęta, które udzielają się w śpiewie liturgicznym w naszych parafiach w archidiecezji. To wydarzenie jest wielkie, dlatego że gromadzi ponad 1000 uczestników, przyjeżdżają także rodzice, księża, opiekunowie. Jest to taki czas podsumowania ich także pracy duszpasterskiej, poświęcenia się także duszpasterskiej w naszych parafiach, ale jest to też możliwość spotkania się w dużej grupie, we wspólnocie, zobaczenia się wzajemnie, że jest nas bardzo dużo w naszej archidiecezji, w naszych parafiach i też jest to czas proszenia Matki Bożej o jej wstawiennictwo, jej opiekę na następne miesiące, następny rok pracy duszpasterskiej.
2: Jak przedstawia się program pielgrzymki?
3: Pielgrzymka w tym roku będzie też szczególna, ponieważ będzie zwieńczeniem kursu ceremoniarza, który odbywał się w naszej archidiecezji od października tamtego roku i zgromadził ponad 80 młodych chłopców, którzy będą ustanowieni ceremoniarzami parafialnymi przez księdza arcybiskupa Stanisława Budzika, naszego metropolity lubelskiego. I to też będzie takie duże wydarzenie dla naszej archidiecezji, dla duszpasterstwa. O 9:00 wszyscy ministranci, lektorzy, a także scholi liturgiczne spotykają się w Kęble, tam w miejscu objawień będzie miało miejsce wyjście pielgrzymkowe, można powiedzieć takie procesjonalne, o 9:30 do Bazyliki Świętego Wojciecha w Wąwolnicy, o 10:30 będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława i ustanowienie ceremoniarzy parafialnych. Po mszy świętej będzie poczęstunek i rekreacje, które przyciągają bardzo dużo młodych ministrantów, lektorów i dzieci. Na błoniach sanktuarium będą także z nami służby mundurowe, będzie promocja, będzie dużo się działo, będzie bardzo wiele atrakcji, warto jest poświęcić czas i udać się do Wąwolnicy.
2: Ta pielgrzymka też pokazuje jako kolejne też wydarzenie, że oczywiście stawiacie na formację, na rozwój duchowy młodych ludzi, ale też i po mistrzostwach piłkarskich, kolejnych i po kolejnej pielgrzymce, także widać, że stawiacie także na krzewienie postaw patriotycznych, bo po raz kolejny są służby mundurowe i z wojsko, prawda?
3: Tak, uczestniczymy w programie Warto być Polakiem. Wartości patriotyczne są bardzo ważne, dlatego że one są też na służbie formacji duchowej, liturgicznej, są w służbie formacji w ogóle dla młodego człowieka, ponieważ też pokazują tożsamość młodego człowieka i krzewienie postaw, które od wielu wieków myślę, że są ważne w naszej ojczyźnie, więc też pokazujemy to młodym ludziom, oni też bardzo ładnie w to wchodzą i myślę, że to też jest taka ogromna pomoc w kształtowaniu dobrego charakteru i osobowości młodego człowieka.
2: I na koniec jeszcze, bo chcecie też to wydarzenie przygotować tak organizacyjnie, logistycznie, to gdzie więcej informacji na przykład o zgłoszeniach i o zapisach można znaleźć?
3: Zapisy i szczegółowe informacje o naszej pielgrzymce są na naszej stronie lso-diecezja-lublin.pl. Tam jest zakładka wydarzenia i można sobie kliknąć na archidiecezjalną pielgrzymkę LSO i scholi liturgicznych w tym roku i tam są zgłoszenia, a także i konkretne szczegóły, które myślę, że będą pomocne, żeby przyjechać i dobrze także skorzystać z tego wydarzenia.
1: No to przypomnijmy więcej informacji, w tym zapisy na stronie lso-diecezja-lublin.pl, a także w mediach społecznościowych liturgicznej służby ołtarza archidiecezji lubelskiej. W magazynie reporterów kolejne tematy będzie jeszcze m.in. zaproszenie do udziału w muzycznych przesłuchaniach do warsztatów gospel. Odbędą się one w kościele rektoralnym świętego Piotra Apostoła w Lublinie.
4: Będziemy się przygotowywać, będziemy śpiewać, uczyć się w trzygłosie kilkunastu pieśni. Mamy na to niecałe dwa dni.
1: Celem warsztatów jest integracja osób z niepełnosprawnościami, z osobami pełnosprawnymi i wspólne uwielbienie Boga przez śpiew. Szczegóły rozpoczynających się dzisiaj przesłuchań, które potrwają do końca przyszłego tygodnia, to już dzisiaj w Rytmie Wydarzeń w Radio Plus Lublin.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
5: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: No, przypomnijmy, jest to piątkowe wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. No i jest kolejnym tematem z także życia naszej archidiecezji. Już teraz ruszamy. A powiemy teraz o warsztatach Gospel Mam Tę Moc, które wracają do Lublina. Rusza druga edycja warsztatów, których celem jest integracja osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami poprzez wspólny śpiew, pracę zespołową i rozwój talentów wokalnych. Warsztaty poprowadzi małżeństwo Piotrowskich, a działania koordynuje ksiądz Bogusław Suszyło, rektor kościoła pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Lublinie i duszpasterz osób chorych oraz z niepełnosprawnościami. Z księdzem Bogusławem Suszyło rozmawiała Małgorzata Oroń.
2: Rozpocznie się kolejna edycja przysłuchań do warsztatów muzycznych pod tytułem Mam Tę Moc. Warsztaty jako takie merytorycznie prowadzi małżeństwo Piotrowskich, natomiast ksiądz jako gospodarz, jako duszpasterz osób niepełnosprawnych, chorych, koordynuje te działania. Powiedzmy naszym słuchaczom, jak wygląda od zaplecza przygotowanie takich warsztatów, jak one są przygotowywane, czemu one przede wszystkim mają służyć.
3: Rok temu w ramach pracy Stowarzyszenia Za Murami, które działa przy naszym kościele, udało się pozyskać środki z samorządu województwa lubelskiego na pierwszą edycję tych warsztatów gospel i też wspólnego koncertu osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych, którzy potem występowali na scenie z muzykami zespołu Dwie Drogi, też z panią Moniką Kuszyńską, byłą wokalistką Various Manx, która od wielu lat porusza się teraz sama na wózku inwalidzkim. Warsztaty w ubiegłym roku nie tylko cieszyły się popularnością, ale też wiele osób, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością, mówiło, że pierwszy raz miało takie doświadczenie współpracy z profesjonalistami. Właśnie w pracy z Sylwią czy z Jakubem ci mogli zwracać uwagę na potencjał swojego głosu, ale też na pracę nad tym głosem, jak również na pracę w zespole. Wiele osób z niepełnosprawnością często się wstydzi, często nie ma takiej możliwości uczestniczenia w podobnych warsztatach, ale też występowania w grupie zawodowców. Zwłaszcza, że są to warsztaty gospel, które otwierają też na wyrażanie siebie. Jasne, że wiele osób na przykład z zaburzeniami psychicznymi trudno im wyrażać emocje, ale mogą wyrażać to poprzez śpiew, jeżeli nie też przez formę aktywowania swojego ciała, ale właśnie oddziaływanie całego chóru, też przygotowanie i ekspresja tych wszystkich pieśni wyzwalają jednak w tych osobach niesamowity potencjał, ale też odkrywanie tych darów i talentów, które te osoby mają. W tym roku udało nam się również pozyskać do drugiej edycji tych warsztatów i koncertu, również ze środków samorządu województwa lubelskiego dostaliśmy dofinansowanie. Przesłuchanie do zbliżających się warsztatów, które będą do 26 do 28 czerwca i zakończył się koncertem w kościele świętego Piotra przy ulicy Królewskiej 9. Najbliższe przesłuchanie będzie w piątek 12 czerwca. Też przesłuchanie będzie w sobotę i w następny piątek 19 czerwca. Te informacje wszystkie są na stronie naszego kościoła, stronie też stowarzyszenia, czy stronie facebookowej, czy kościoła, czy zespołu Dwie Drogi.
2: Najpierw przesłuchania, a później warsztaty odbywają się w pomieszczeniach, które są przy kościele rektoralnym, a sama scena, koncert odbywa się w przestrzeni kościoła, który też jest wyjątkowy akustycznie i wizualnie. Do tego przez te ostatnie 10 lat w tym kościele bardzo wiele się zmieniło. Jak wyglądają te przygotowania właśnie do tych warsztatów i ile osób może uczestniczyć w tych warsztatach, bo też jesteście ograniczeni zasobem ludzkim.
3: W projekcie mamy udział 30 osób, 15 osób z niepełnosprawnościami, z orzeczeniem o niepełnosprawności i też 15 osób pełnosprawnych. Do tego wystąpi jeszcze zespół Dwie Drogi. Koncert będzie odbywał się w prezbiterium kościoła, więc to też razem z muzyką jest to ograniczona przestrzeń, ale ufamy, że z osób chętnych zostaną wyłonione takie osoby, które dadzą nam przepiękny koncert.
2: To jeszcze gdyby ksiądz mógł zachęcić, biorąc pod uwagę księdza doświadczenie, duszpasterstwo, rozmowy z osobami zdrowymi, z osobami z niepełnosprawnościami, żeby się nie bały zgłosić na te warsztaty, na te przesłuchania, że tutaj nie ma czego się bać. Kto śpiewa, ten dwa razy się modli.
3: Zwłaszcza, że na tych przesłuchaniach w tamtym roku jedna osoba z niepełnosprawnością odpadła, była zawiedziona, ale powiedziała, że w tym roku też startuje do tych przesłuchań, ponieważ bardzo chce śpiewać i też słyszała od swoich znajomych, które jednak wzięły udział w tym projekcie, jak wiele im to dało w takim rozwoju osobistym, w takiej możliwości wyrażania siebie poprzez śpiew, ale też przez taniec, który się dzieje w czasie śpiewania muzyki gospel. Zapraszamy już na najbliższe przesłuchanie.
1: Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Za Murami przy wsparciu Samorządu Województwa Lubelskiego. No będziemy mówić jeszcze o tych właśnie przesłuchaniach, bo temat powróci za chwilę w magazynie reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: niepełnosprawnych i z niepełnosprawnościami przez wspólny śpiew, pracę zespołową i rozwój talentów wokalnych. Pierwsze przesłuchanie dzisiaj 12 czerwca o 18, ale kolejne już jutro 13 czerwca, a także 19 czerwca o rozpoczynających się przesłuchaniach i programie warsztatów Małgorzata Oroń rozmawiała z Sylwią Piotrowską z zespołu Dwie Drogi, współorganizatorką warsztatów.
1: Przed nami druga edycja przesłuchań tych muzycznych dla osób zdrowych i dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jak wy się przygotowujecie do tych przesłuchań i jak te przesłuchania muzyczne będą wyglądały?
2: Forma warsztatów będzie dokładnie taka sama jak w zeszłym roku, czyli będziemy się przygotowywać, będziemy śpiewać, uczyć się w trzygłosie kilkunastu pieśni. Mamy na to niecałe dwa dni, bo uczymy się od piątku wieczorem, całą sobotę i niedzielny poranek, dlatego, że już niedzielne popołudnie musimy sobie zarezerwować na próby nagłośnieniowe, na ustawienie się, na próby dźwiękowe, potem jest oczywiście msza święta i po mszy świętej będziemy już ten koncert finałowy celebrować wszyscy razem. Chcemy to zrobić w tym roku w formie takiego właśnie uwielbienia, więc rzeczywiście będziemy się koncentrować na tym, żeby to było bardzo w takiej formie modlitewnej. Właśnie chcemy, żeby ta forma była właśnie takim wyrażeniem tej naszej wdzięczności, tej takiej energii fajnej, którą mamy dzięki temu właśnie, że możemy się razem spotykać i temu, żeby każdy sobie z nas mógł odczuć, że to jest miejsce, w którym każdy jest ważny, każdy jest mile widziany i nie ma tak naprawdę między nami tych barier wtedy, kiedy właśnie śpiewamy, kiedy wspólnie się razem modlimy, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy wtedy równi i w oczach Pana Boga i też przez to, że możemy jakby tym naszym talentem też wyrazić tą naszą wdzięczność, to też nie rodzi to między nami żadnych barier, bo jesteśmy w tym głosie wszyscy razem.
1: Jeśli mówimy o barierach, to te warsztaty, przygotowania do tych warsztatów, przygotowania do tego koncertu też zdejmują, niwelują te bariery pomiędzy osobami zdrowymi a osobami chorymi. To są ludzie też niektórzy w różnym spektrum choroby, w różnym spektrum zmagania się ze swoją codziennością, trudnościami, uzależnieniem też od drugiego człowieka, a tutaj te bariery po prostu znikają.
2: Tak jest, dokładnie. Właśnie jakby uczymy się też tego wzajemnie od siebie, takiej wrażliwości na siebie. Te wszystkie rzeczy takie jakby w tych drobnostkach, one mogą naprawdę uczyć nas właśnie takiej wrażliwości na drugiego człowieka, też popatrzenia, wyjście z takiego jakby egocentryzmu i takiego zapatrzenia się tylko i wyłącznie na siebie, na to, że obok jest ten drugi człowiek, którego też trzeba się zatroszczyć, zapytać go być może jak się czuje, jak się tutaj ma, czy coś mu potrzeba.
1: Te warsztaty gospel czym się różnią od takich standardowych być może warsztatów muzycznych?
2: Te pieśni, no w zasadzie piosenki, one rzeczywiście są no prawie, i to jest właśnie to słowo kluczowe, tak jak każda inna piosenka, tylko tyle właśnie i aż tyle, że tutaj jakby przede wszystkim tą wartość ma dla nas słowo, które śpiewamy. Ta Ewangelia, ten przekaz, ta modlitwa, że my możemy w tym jakby, że to jest jakby tym naszym priorytetem. Oczywiście my się uczymy technicznie śpiewania w tym trzygłosie, jak tam budować sobie spójność harmoniczną w chórze, ujednolicamy samogłoski, rytmicznie pracujemy i jakby koncentrujemy się na różnych takich aspektach bardzo technicznych w śpiewie, ale tylko po to, żeby one potem finalnie nam nie przeszkadzały w wyrażeniu tych naszych emocji i o tym, co chcemy zaśpiewać sobie jakby właśnie na tym koncercie finałowym, a z drugiej strony jakby chcemy to wyrobić na tyle, żeby też jakby czuć się w tym na tyle swobodnie, żeby nie musieć się bać na tej scenie.
1: To jeszcze zaprośmy słuchaczy na ten koncert finałowy, kiedy będzie można was wysłuchać. Może chociaż zdradźmy troszeczkę z repertuaru, jakich tych pieśni będziemy mogli posłuchać.
2: Oczywiście będziemy uczyć się w pierwszej kolejności pieśni naszych autorskich, czyli pieśni uwielbienia zespołu Dwie Drogi. Ale też w tym roku podejmiemy się troszkę takiej reharmonizacji kilku pieśni tradycyjnych, tak żeby rzeczywiście Kościół mógł się włączyć w śpiewanie i żeby to było takie rzeczywiście, tak chcę przedłużyć tą formę warsztatów też na koncert, żeby to nie było na zasadzie takiej, że jest widownia i słucha i są ludzie, którzy tam wykonują, tylko żebyśmy mogli rzeczywiście być taką jednością.
1: Jak trzeba się przygotować? Czy trzeba się zgłosić wcześniej? Jak się zameldować na tym przesłuchaniu?
2: Wystarczy sobie właśnie, jak wejść na tą stronę z wydarzeniem, zobaczyć, który spośród trzech terminów odpowiada komuś najbardziej, przyjść ten termin na to przesłuchanie, zaprezentować jakiś fragment ulubionej pieśni, piosenki i spośród tych wszystkich osób, które się zgłoszą, właśnie wyłonimy tą naszą 30, no może 30 plus jakiś.
0: Szczegóły organizacyjne można znaleźć na stronach internetowych Kościoła, Stowarzyszenia Za Murami oraz Zespołu Dwie Drogi, a sam cykl warsztatów od 26 do 28 czerwca i zakończy się finałowym koncertem w zabytkowym kościele św. Piotra.

0: ulicy Królewskiej 9 w Lublinie. A przeskoczymy kilka kroków od tego właśnie kościoła, bo będzie relacja z wernisażu Wieży Trynitarskiej w Lublinie.
1: Otwieram jeszcze dwie inne wystawy. Fotografie Elżbiety Dziukrenik z Egiptu na Podlasie. To wystawa koptyjska.
0: Pośród trzech wystaw dzisiaj opowiemy szczegółowo o jednej z nich, którą przygotowali studenci historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W magazynie teraz nowy sezon turystyczny Muzeum Archidiecezji Lubelskiej na Wieży Trynitarskiej zainaugurował w czwartkowy wieczór wernisaż opowiadający o trzech wystawach umieszczonych w murach Wieży Trynitarskiej. Mówi ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
2: Otwieramy trzy wystawy, dlatego że otwieramy wystawę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Święty Dialog. Myślę, że o tej wystawie już dużo zostało powiedziane. Natomiast otwieramy jeszcze dwie inne wystawy. Fotografie Elżbiety Dziuk-Renik z Egiptu na Podlasie. To wystawa koptyjska, fotografii kościoła koptyjskiego z Egiptu. A na samej górze w Kawiarence otwieramy wystawę prac Joli Michalak. Historia Lublina nie jedno ma imię. Są to postacie przedstawione w formie grafik, postaci związane z naszym miastem. I tak staramy się, żeby co roku właśnie Wieża Trynitarska ubogacała się o kolejne wystawy, które możemy prezentować właśnie w Wieży Trynitarskiej.
1: Pierwszą z wystaw jest Święty Dialog, sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ekspozycję opracowali studenci drugiego roku historii sztuki KUL. Na wernisaż z naszym mikrofonem wybrała się Małgorzata Oroń i rozmawiała właśnie ze studentami, którzy przygotowali tę wystawę.
3: Mateusz Wszelagi, drugi rok studiów licencjackich.
4: Co było największym wyzwaniem w przygotowywaniu tej wystawy i w pracach przygotowujących wystawę?
3: Ja myślę, że wielość naszych temperamentów, wygenerowanie takiego tematu, który będzie uniwersalny, ale jednak który połączy wszystkie nasze zainteresowania, bo na historii sztuki każdy, myślę, w troszkę inną stronę patrzy, mimo że historia sztuki nas łączy, więc chyba to było najtrudniejszym zadaniem, ale też, jak już doszliśmy do tego momentu, że zdecydowaliśmy, że robimy o sztuce sakralnej i tak dalej, a że jest to też przekrojowa wystawa, to też bardzo trudne było wybranie takich dzieł, które będą znaczące i wiele pokazujące widzom. Żeby to była wystawa syntetyczna, ale też zrozumiała, bo przecież przechodzimy przez kilka epok.
4: No właśnie, ile tych eksponatów dzieł turyści, mieszkańcy Lublina wchodząc do Muzeum Archidiecezji Lubelskiej mogą zobaczyć?
3: Jest to około 13-14 obiektów. Nie przytoczę dokładnej liczby, bo żeśmy już przy montażu stracili rachubę, ale nie jest to dużo, nie jest to duża wystawa. Też przez to, że no właśnie myślę, że pokazać jeden konkretny, na przykład z danej epoki eksponat, niż zarzucać osoby oglądające mnóstwo.

0: autorstwem tych przedmiotów, żeby po prostu każdy mógł na czymś zawiesić oko i skojarzyć sobie, zapamiętać jakiś jeden szczegół. Nie uważam, że powinno tych dzieł być więcej.
1: Aleksandra Wojtowicz, drugi rok historii sztuki.
2: Jaka droga była do wybrania tego tytułu, tej wystawy i dlaczego właśnie jednak zdecydowaliście się na ten święty dialog? Co chcieliście przekazać odwiedzającym, zwiedzającym, poznającym historię?
1: Jak już postanowiliśmy, że wybieramy te eksponaty z zakresu sztuki sakralnej, wydaje mi się, że ten tytuł wypłynął jakoś tak bardzo samoistnie, zwłaszcza, że eksponujemy też właśnie obraz o takim tytule Sacra Conversazione.
2: Powiedzmy kilka słów o tym obrazie, który jest najważniejszy w tej wystawie. Święty dialog, czego on jest autorstwa, jaka jest jego historia i czy znamy historię, jakim szlakiem trafił w zbiory Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego?
3: Niestety nie wiemy, jak dokładnie trafił do nas, ale jest to dzieło włoskiego malarza. Amelia Klimek, drugi rok studiów historii sztuki. Bardzo cenny dla zbiorów Muzeum KUL. Ten obraz Sacra Conversazione jest przykładem klasycznego renesansowego ujęcia świętej rozmowy. Postacie zostały tam przedstawione tak spokojnie, w takiej harmonijnej kompozycji.
2: Zachęćmy też tych, którzy nas słuchają, do tego, żeby weszli po tych schodkach krętych tutaj na wieżę trynitarską i zapoznali się z wystawą Święty Dialog. Co tutaj można zobaczyć? Z czym się spotkać? Z jakimi epokami?
3: Tutaj są szczególnie ważne są obiekty z epoki średniowiecza, które są też bardzo cenne dla naszych zbiorów, zwłaszcza szafa ołtarzowa z Kliczkowa z XVI wieku, która przedstawia motyw świętej rodziny oraz rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1500 roku około, która jest wykonana z drewna.
2: Jak wrażenia, bo przed Wami dzisiaj już sukces, wernisaż otwierający tę wystawę, podsumowanie wielu miesięcy, wielu tygodni i godzin pracy nad tym wszystkim.
3: Myślę, że to był dla nas szczególnie ważny czas. Dużo się nauczyliśmy dzięki tej wystawie, jak ją tworzyć, jak obchodzić się z dziełami. I to była dla nas taka możliwość spotkania się z tą sztuką twarzą w twarz, tak powiem, że mogliśmy wejść dokładnie w ten proces przygotowywania.
4: Wystawa będzie prezentowana do końca października tego roku na Wieży Trynitarskiej w Lublinie, a o kolejnych dwóch wystawach mieszczących się w murach Wieży Trynitarskiej opowiemy jeszcze na antenie Radia Plus w przyszłym tygodniu we wtorkowych Horyzontach Radia Plus. Polecamy i zapraszamy. A przed nami jeszcze trwa piątkowy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń 12 czerwca i w programie dzisiaj jeszcze będzie zapowiedź muzycznego wydarzenia w Puławach. Powiemy o festiwalu, który łączy muzykę instrumentalną, alternatywną i współczesny pop.
5: To przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów, zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność.
4: Puławski festiwal muzyczny Puła Wave odbędzie się 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. Szczegóły u nas jeszcze przed 18.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Radio Plus Lublin. Teraz również w Puławach na 91,2. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Łączy muzykę instrumentalną, alternatywną oraz współczesny pop. Puławski Festiwal Muzyczny Puła Wave skupia wykonawców w różnym wieku oraz tworzy wyjątkową przestrzeń do wspólnego muzykowania. W programie pojawią się różnorodne brzmienia, mówi o nich Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
2: Puławski Festiwal Muzyczny Puła Wave to przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów, zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność. Poprzez ten festiwal dajemy możliwość prezentacji twórczości w profesjonalnych warunkach koncertowych przed szeroką publicznością i chcemy podkreślać znaczenie muzyki jako ważnego elementu lokalnej tożsamości kulturalnej. 2026 rok to druga edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w ramach drugiego pikniku księżnej Izabeli Czartoryskiej organizowanego z okazji 120 nadania praw miejskich Puławom. Tegoroczne muzyczne święto rozpocznie o godzinie 16 występ Puławskiej Orkiestry Dętej, założonej i działającej w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Orkiestra pod kierownictwem kapelmistrza Dariusza Domańskiego, instruktora Andrzeja Topolskiego, ma na swoim koncie liczne koncerty tematyczne, m.in. z polskimi i światowymi hitami filmowymi oraz udział w festiwalach w kraju i za granicą. Następnie na scenie w czasie tego festiwalu pojawią się Nikodem i Piotr Paśniccy, lubelski duet braci. Bracia tworzą niezwykle klimatyczną muzykę instrumentalną, inspirowaną post-rockiem. Ich twórczość jest muzyczną opowieścią o miejscach, krajobrazach i historiach związanych ze wschodnią Polską. Kolejną artystką festiwalu będzie Ozaja, Laura Ozanna Jarczewska, rodzinnie związana z Puławami, wokalistka, autorka tekstów i performer. Merka tworzy muzykę art popową łączącą nowoczesną elektronikę z elementami etnicznymi i orkiestrowymi. Artystka występowała m.in. podczas Męskiego Grania, a wydana w 2026 roku EP Rozbiegówka stanowi zapowiedź pełnowymiarowego albumu. Finałowym koncertem drugiej edycji Puła Wave będzie występ Kacpra Gołdy. To artysta szczególnie związany z Puławami, gdzie rozpoczęła się jego muzyczna droga. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w programie X Factor oraz The Voice of Poland, zdobywając uznanie jurorów i widzów. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu. Będzie to, szanowni państwo, wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować jubileusz 120-lecie miasta Puławy, odkrywając lokalne talenty i cieszyć się muzyką w niezwykłej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc naszego miasta. Serdecznie zapraszam.
1: Druga edycja Puławskiego Festiwalu Muzycznego Puła Wave 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. Start o godzinie 16. Wstęp jest wolny. Tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego wydania dziękuję Annie Opasiak, Małgorzacie Oroń, Olce Waszczyńskiej, Zbigniewowi Sapińskiemu, Bartłomiejowi Ważnemu. Ja nazywam się Maciej Kurek, dziękuję także za uwagę. Do usłyszenia. Polecam także propozycje kolejne na naszej antenie. 18 punktualnie ze 4 minuty wiadomości. Po 18 w horyzontach Radia Plus Lublin spotka się z państwem Anna Opasiak. Piątek to prywatka z Radiem Plus, od 20 za sterami Marek Sierocki. Zapraszamy więc do słuchania i bycia z nami właśnie w tych najbliższych godzinach.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai. Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.
9: Są zarzuty dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wrócimy do wypadku na Dolnym Śląsku. Rosja może dziś wystrzelić pocisk Oriesznik. Ukraińskie wojsko ostrzega. Problemy w trakcie wylotu papieża z Hiszpanii. Leon XIV musiał opuścić samolot. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut usłyszał kierowca, który doprowadził do tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-latek wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, 9-latka i jego ojca. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nic nie pamięta.
10: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem.
9: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, grozi mu 8 lat więzienia. Ponad ćwierć miliona osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących transportu publicznego związanego z budową CPK. Zorganizowało je Stowarzyszenie Tak dla CPK, które przedstawiło dziś w Sejmie efekty rozmów z mieszkańcami wykluczonych komunikacyjnie gmin. Na tym spotkaniu był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co przyniosły wspomniane konsultacje?
11: Zaowocowały koncepcją sieci tras kolejowych w całym kraju, które miałyby na nowo połączyć gminy pozbawione dziś możliwości dojazdu pociągiem do większych ośrodków.
12: Plan docierający do 60% gmin w Polsce, do stolic gmin. To naszym zdaniem powinien być szkielet transportu.
11: Tłumaczył Patryk Wild ze Stowarzyszenia Tak dla CPK, którego członkowie oszacowali, że by ten plan mógł się ziścić, należałoby reaktywować około 7000 kilometrów linii zamkniętych po upadku Polski Ludowej.
12: Około 3000 linii można po prostu odbudować albo wyremontować linie, które dzisiaj są nieczynne.
11: Między innymi o tych propozycjach społeczników dyskutują dziś członkowie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym. Budowa sieci, jaką proponuje Stowarzyszenie, kosztowałaby w perspektywie dwóch dekad około 17 miliardów złotych rocznie. Sprzed Sejmu Mateusz Chłystun.
9: Ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Kijów nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne.
13: I obowiązkowo, każdego dnia.
9: Proszę, zwracajcie uwagę na alarmy powietrzne dziś i w nadchodzących dniach. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia i na co liczy Rosja. Zamiast pokoju wybierają rakiety. Nie mają innych kart.
13: Вони обирають ракети. Жодних інших карт у них немає.
9: Mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosja już cztery razy atakowała Ukrainę Oriesznikiem. To pocisk, który jest w stanie przenosić głowicę nuklearną. Dobiegła końca tygodniowa podróż papieża do Hiszpanii. Ojciec Święty powinien być już w samolocie, który odleci z Teneryfy, jednak lot jest opóźniony. To z powodu problemów, którego szczegółów nie wyjaśniono. Leon XIV wyszedł z maszyny i wszedł do budynku lotniska. Przypomnijmy, w trakcie podróży papież odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Wodniacy obiorą ster na Bydgoszcz. Zbliża się duży festiwal z rzeką w roli głównej. Na Brdzie pojawią się smocze łodzie, niezwykłe jednostki pływające, a na brzegu będą rozbrzmiewać koncerty muzyki szantowej. W programie jest też wyścig łodzi stworzonych z plastikowych butelek.
14: Z nieoficjalnych przecieków przynajmniej większość łodzi już jest gotowych. Nie wszyscy wiedzą, że to jest faktycznie z butelek, to raz, a dwa, że wszystkie zespoły miały te same materiały i co ważne, tą samą ilość materiałów, czyli zobaczycie Państwo, jak różnorodne pomysły, jaka kreatywność jest.
9: Mówi Sławomir Piotrowski, organizator wyścigu. Festiwale 20 i 21 czerwca.

0: Na Lubelszczyźnie pogoda zmienna. Dziś było i słońce, i chmury, a do tego opady i wciąż są możliwe burze. Co do temperatury, aktualnie wynosi 17 stopni, jutro za dnia osiągnie 19, a w niedzielę 16 stopni. Weekend ze słońcem, chmurami i opadami, powieje też silny wiatr. Na razie jest umiarkowany, a ciśnienie lekko powyżej normy. Jest piątek, 12 czerwca, zaczynamy Radiowe Horyzonty. Anna Opasiak, zapraszam do 19.
1: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, witam i zapraszam na Radiowe Horyzonty. Program do 19, a w dzisiejszym wydaniu powiemy o Lubelskim Centrum Wolontariatu. W ostatnim czasie organizacja zmieniła siedzibę. Od teraz znajduje się blisko Śródmieścia i Dworca Lublin, co ułatwia działania.
2: Będziemy mogli sprawniej pomagać także tym, którzy przyjeżdżają spoza Lublina, na przykład do Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej, czy do innych naszych działań.
1: Nowy adres Centrum Wolontariatu znajduje się w Lublinie przy ulicy Łańczyńskiej 3, na tej samej posesji, co wolontariacka jadłodajnia dla osób bezdomnych. I o tym także dziś w naszym popołudniowym programie. A w nim także inicjatywy społeczne w sezonie letnim. Lubelskie Centrum Wolontariatu nie zwalnia tempa i w wakacje wciąż wspiera potrzebujących. W działania można się włączyć.
2: Osoby potrzebujące są zawsze, zmieniają się natomiast wiosną i latem ich potrzeby, więc te działania są jak najbardziej kontynuowane.
1: A można je wspierać. Organizacja zaprasza też w swoje szeregi, o czym więcej również powiemy w naszej dzisiejszej godzinie programu. A w nim także lubelski wolontariat i pomoc Ukrainie. Wolontariusze ruszyli bowiem z kolejną pomocą dla naszych wschodnich sąsiadów.
3: Od dłuższego czasu wspieramy dzieci i młodzież osieroconą. I oprócz stypendium są to różnego rodzaju dary.
1: A jest to też pomoc medyczna i edukacyjna. Jak wygląda? O szczegółach także dziś w naszym popołudniowym programie. Anna Opasiak, zapraszam do 19.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Lubelskie Centrum Wolontariatu ma nowy adres. Organizacja zmieniła siedzibę i od teraz działa przy ulicy Łańczyńskiej 3. Nowy punkt stowarzyszenia znajduje się blisko Śródmieścia i Dworca Lublin, co znacznie ułatwia mu realizację programów wsparcia. Zresztą proszę posłuchać, rozmawiałam o tym z Justyną Orłowską z Lubelskiego Centrum Wolontariatu.
2: Centrum Wolontariatu zmieniło lokalizację. Teraz siedziba mieści się w zasadzie w centralnej części miasta.
3: Siedziba mieści się obecnie przy ulicy Łęczyńskiej 3 w Lublinie. To dobre miejsce, wszędzie stąd blisko, dobre połączenia komunikacyjne, co też jest dla nas ważne. Mamy duży parking, więc jesteśmy jeszcze bardziej dostępni dla mieszkańców Lublina.
2: No właśnie, dla głównie tych potrzebujących mieszkańców Lublina, jak bardzo usprawni to prowadzone działania?
3: Myślę, że dzięki temu będziemy bliżej centrum miasta, ale też bliżej potrzeb ludzi. Lokal jest blisko węzła komunikacyjnego, jest blisko przystanków głównych PKP, PKS. Dzięki temu będziemy mogli sprawniej i efektywniej pomagać nie tylko osobom z Lublina, ale także tym, którzy przyjeżdżają spoza Lublina, na przykład do ośrodka pomocy postpenitencjarnej, czy do innych naszych działań. Będzie tutaj bliżej także wolontariuszom, którzy studiując na lubelskich uczelniach bądź pracując w innych częściach miasta, przyjeżdżają tutaj, żeby pomagać osobom potrzebującym. Teraz dzięki tej zmianie siedziby mamy też w jednym miejscu naszą siedzibę, miejsce, gdzie odbywają się spotkania wolontariuszy, spotkania z podopiecznymi, ale tutaj na tej samej posesji jest też stołówka prowadzona przez nasze stowarzyszenie, więc my sami, pracownicy, a także wolontariusze, nie tracimy czasu na zbędne dojazdy.
2: No właśnie, ta jadłodajnia też jest bardziej, można powiedzieć, nowoczesna.
3: Staramy się wychodzić naprzeciw współczesnym czasom, wychodzić naprzeciw standardom. Dzięki temu nowemu miejscu mamy większą powierzchnię, gdzie możemy sprawniej obsługiwać większą ilość osób, jest więcej miejsca, ludzie mogą jeść w bardziej komfortowych warunkach, mamy też dużą łazienkę, dużą przestrzeń do porcjowania, więc na pewno wszystkim jest wygodniej i wolontariuszom, którzy wydają posiłki, ale przede wszystkim osobom potrzebującym, osobom w kryzysie, które w dużo lepszych warunkach mogą ten posiłek spożyć.
1: Nowa lokalizacja Centrum Wolontariatu w Lublinie jest już otwarta. W działania stowarzyszenia można się włączać, a w sezonie letnim wcale ich nie brakuje i o tym już niebawem w naszym popołudniowym programie.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
4: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: W sezonie letnim też ma dużo pracy. Lubelskie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu nie zwalnia tempa. Wakacje organizacja wciąż wspiera potrzebujących i realizuje projekty pomocy. Można też się w nie włączyć. A dlaczego warto? O szczegóły pytałam Justynę Orłowską z Lubelskiego Wolontariatu.
2: Centrum Wolontariatu prowadzi sporo programów pomocowych. Te działania nie ustają również wiosną, latem i wakacje też będą prowadzone.
3: To nie jest tak, że wiosną czy latem nie ma osób potrzebujących. Osoby potrzebujące są zawsze. Zmieniają się natomiast wiosną i latem ich potrzeby. My staramy się obserwować otaczającą nas rzeczywistość i na przykład latem, kiedy temperatura nie spada poniżej zera, nie prowadzimy ogrzewalni dla bezdomnych kobiet, którą prowadziliśmy w sezonie zimowym. Ale problem bezdomności nie kończy się wraz ze wzrostem temperatury, więc inne działania na rzecz osób w kryzysie, takie jak wydawanie posiłków, czy chociażby wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności, te działania są jak najbardziej kontynuowane.
2: No właśnie dla głównie tych potrzebujących mieszkańców Lublina, jak bardzo usprawni to prowadzone działania?
3: Nasze działania nie ograniczają się tylko do osób w kryzysie bezdomności. Prowadzimy także ośrodek pomocy postpenitencjarnej, program Eleuteria. To jest taki program na rzecz resocjalizacji osób opuszczających zakłady karne. W tym programie nasi wolontariusze odwiedzają zakłady karne na mocy porozumień z dyrektorami tych placówek i tam prowadzą zajęcia takie resocjalizacyjne, readaptacyjne i to jak najbardziej kontynuujemy. Mamy też wolontariat w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, gdzie cały czas pomagają wolontariusze, a także wolontariat w ośrodku dla cudzoziemców w Bezwoli, gdzie lato jest takim szczególnym czasem, bo dzieci tam mieszkające nie chodzą w tym czasie do szkoły, całe dnie spędzają w ośrodku i to jest taki dobry czas do tego, aby zagospodarować im wolny czas, żeby ten czas spędzały w sposób konstruktywny, żeby mogły uczestniczyć w jakichś zajęciach edukacyjnych, uczyły się języka polskiego, no ale też, żeby to wszystko odbywało się w formie zabawy, w formie takiego letniego odpoczynku.
2: Działania też można wspierać.
3: Działania nasze jak zawsze można wspierać za pośrednictwem naszej strony internetowej, gdzie mamy mechanizm przelewów internetowych. Można także wspierać nas bezpośrednio na nasz rachunek bankowy, do czego zachęcamy i wszystkie informacje dotyczące możliwych form wsparcia znajdują się na naszej stronie internetowej wolontariat.lublin.pl, ale można też zaangażować nie tylko swoje środki finansowe, ale można też zaangażować swój czas. Można zostać wolontariuszem, do czego też jak najbardziej zapraszamy. Na stronie internetowej w zakładce wolontariat są informacje o tym, jakie formy wolontariatu prowadzimy, do czego zapraszamy i w jaki sposób można dołączyć.
1: Polecam też szczegóły, są dostępne na wspomnianej stronie wolontariat.lublin.pl. A organizacja działa też na rzecz Ukrainy i o tym też jeszcze będzie w naszym popołudniowym programie.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Wspierają Ukrainę. Lubelscy wolontariusze wciąż jeżdżą z pomocą dla naszych wschodnich sąsiadów. Przedstawiciele z Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Solidarności Globalnej organizują finansowe wsparcie dla osieroconych dzieci i pakiety medyczne dla ukraińskich organizacji. Więcej pytałam o to przed jednym z wyjazdów wolontariuszy do Ukrainy. Proszę zatem posłuchać, mówi Aneta Adamczuk z lubelskiego wolontariatu. Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie Solidarności Globalnej nie ustają w pomocy na rzecz Ukrainy. Tak się składa, że mamy aktualnie nową formę pomocy.
2: Tak, jedziemy do Pustomet, gdzie po raz kolejny spotkamy się ze stypendystami Funduszu imienia księdza Emila Kowcza. Ta pomoc jest już od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu właśnie wspieramy dzieci i młodzież osieroconą. Jest to też takie nasze zaproszenie ich na warsztaty tutaj do Lublina, które odbędą się 19-26 lipca tego roku.
1: O tych spotkaniach jeszcze powiemy. Aktualny wyjazd do Pustomet i wspieranie osieroconych dzieci to nie pierwsza, jak wspomniałaś, pomoc. Pomoc często wiążąca się również z przekazaniem darów i pomocy humanitarnej.
2: Tak, oprócz stypendium, które otrzymują dzieci i młodzież właśnie w Pustometach, jest też i różnego rodzaju forma pomocy, tak? Są też, że tak powiem, jeździmy do nich z różnymi warsztatami, odbywają się fora, ale też często są to przekazywane różnego rodzaju dary. W tej chwili jedziemy i wieziemy rzeczy plastyczne, które będą potrzebne młodzieży do wykorzystania tam na miejscu w swoich działaniach oraz też niewielki transport medyczny.
1: No właśnie, a co w tym transporcie medycznym się znajdują i do kogo ta forma pomocy jest skierowana?
2: Te rzeczy medyczne systematycznie otrzymujemy od naszych darczyńców. Przeważnie są to leki, środki opatrunkowe i trafiają one do różnych organizacji, które prowadzą tam na terenie Ukrainy punkty medyczne.
1: Wspomniałaś, że w lipcu odbędą się warsztaty, to już niebawem. Kogo stowarzyszenia zaproszą na ten polsko-ukraiński obóz i jak on ma wyglądać?
2: Tak jak wspominałam, od dłuższego czasu organizujemy na terenie Ukrainy fora młodzieżowe. W tej chwili do nas tutaj, do Lublina, na warsztaty zapraszamy młodzież z Pustomet, Żytomierza i Drohobycza. Warsztaty odbędą się w dniach 19-26 lipca. No i będą to warsztaty, będą spotkania integracyjne, planujemy jak kurs pierwszej pomocy, zajęcia sportowe, kajaki, wizytę w konsulacie Ukrainy, wizytę w fabryce szachów pod Lublinem, więc żeby się czegoś nauczyli, coś poznali, ale też dla integracji, odpoczynku też będzie.
1: W te działania można się włączać.
2: Jak najbardziej zapraszamy

0: wszystkich chętnych do włączenia się do organizacji, jak również tutaj taka nasza skromna prośba, jeżeli ktoś mógłby wesprzeć naszą zbiórkę, która jest utworzona na stronie pomagam.pl, aby uzbierać środki na organizację właśnie tych warsztatów, no i żeby jak najwięcej można było zorganizować jakichś zajęć dla tych dzieci.
1: A akcję można wspierać wpłacając pieniądze na portalu pomagam.pl/młodzi.ua lub też wpłacając środki na konta organizacji Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, do czego również zachęcam.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroski i dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: Na Lubelszczyźnie pogoda zmienna. Dziś było i słońce, i chmury, a do tego opady i wciąż są możliwe burze. Co do temperatury, aktualnie wynosi 17 stopni, jutro za dnia osiągnie 19, a w niedzielę 16 stopni. Weekend ze słońcem, chmurami i opadami, powieje też silny wiatr. Na razie jest umiarkowany, a ciśnienie lekko powyżej normy.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.
0: I tym pogodowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie programu. Polecam jednak zostać z nami. Po 19 rozpoczynamy blok muzyczny, a po 20 spotka się z Państwem Marek Sierocki. Ja nazywam się Anna Opasiak. Wszystkim Państwu życzę ciepłego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: Niższy VAT na paliwa utrzymany. Zacznijmy od ważnych informacji dla kierowców. Zagadkowa śmierć polskiej aktywistki w Ekwadorze. Jest śledztwo prokuratury. Najdroższy mundial w historii. Sprawdzimy też, ile muszą płacić kibice za oceanem. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
9: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
8: O czym informował Michał Skolimowski. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Polka ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia. Z kolei polskie śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Olsztynie.
10: Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
8: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Przyczyną opóźnienia problem techniczny. Papież Leon XIV wróci z Hiszpanii do Rzymu nieco później niż planowano. Gdy pilot samolotu z Ojcem Świętym na pokładzie przygotowywał się dziś do lotu, nie chciał włączyć się silnik. To prawdopodobnie przez silny wiatr. Trwa usuwanie usterki technicznej. Przypomnijmy, papież wraca z tygodniowej podróży po Hiszpanii. Odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Tegoroczny mundial najdroższym w historii piłki nożnej. Media społecznościowe zalały już zdjęcia paragonów grozy. Zdecydowanie głęboko do kieszeni będą musieli sięgnąć kibice oglądający mecze w USA, zwłaszcza w Nowym Jorku i Los Angeles. Paczka Presley to wydatek w przeliczeniu na naszą walutę 50 zł. Mała butelka wody 40. Olbrzymie podwyżki cen noclegów to norma podczas Mistrzostw Świata. Ci, którzy jeżdżą na mundiale takimi cenami nie są zaskoczeni, mówi Michał z Katowic, który wyjeżdża na Mistrzostwa do USA.
11: Co do tej drożyzny, to jest przed każdymi Mistrzostwami Świata. Sam zresztą byłem na przykład świadkiem w Katarze, gdzie jabłko kosztowało 20 zł. Da się wszystko organizować taniej, czy własnym sumptem będę rezydował w Nowym Jorku. No i tak sobie myślę, że w Nowym Jorku jest bardzo dużo parków, więc myślę, że kibice, że oni są tak pomysłowi i tak zaradni, że na pewno sobie z tym poradzą.
8: Na tegorocznym mundialu zdecydowanie najbardziej łaskawym krajem dla portfela kibiców jest Meksyk. Na kolejny mecz już o 21:00 Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.

0: Radio Plus Lublin. Reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
5: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroski i dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: Przyznała śledczym, że zakopała płody. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Nowy król przestworzy. F-35 oficjalnie rozpoczął służbę w polskiej armii. Przed nami kolejny mecz Mistrzostw Świata. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Radio Plus dotarło do szczegółów wyjaśnień 57-letniej patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 30 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Mieszkańcy są zszokowani.
9: No to jest okropne, no. Jak można coś takiego zrobić? Co mogę powiedzieć? No, po prostu przerażające.
10: To jest świeża sprawa, trzeba czekać na ustalenia. No szokujące trochę, nie? Jak każde takie odkrycie.
9: W szoku byłam.
8: Na miejscu cały czas pracują śledczy. Mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Prace potrwają do przyszłego tygodnia. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. Grozi za to 12 lat więzienia. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Mateusz Chłystun.
11: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych. A do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
8: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Oto nowy król przestworzy. F-35, czyli husarz, oficjalnie rozpoczął dziś służbę w polskich siłach zbrojnych.
12: F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko.
8: Mówi były pilot F-16, a obecnie dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych Ireneusz Nowak. Na razie do Polski trafiły 3 myśliwce, łącznie będą 32 sztuki. Papież wraca do Rzymu samolotem króla Filipa VI. Monarcha zaoferował to Ojcu Świętemu w związku z problemami technicznymi maszyny, która planowo miała odlecieć z Teneryfy. Przypomnijmy, papież musiał opuścić pokład, bo w samolocie nie chciał włączyć się silnik. Podróż Leona XIV do Hiszpanii trwała tydzień.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną, a z kolei o 3 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. Więcej o tych spotkaniach nasz reporter Michał Skolimowski.
13: To
0: trzeci w historii mundial z udziałem Kanady i drugi z rzędu. Do tej pory jednak ta reprezentacja na mistrzostwach nie zdobyła choćby punktu. Dziś stanie przed taką szansą i według bukmacherów w meczu z Bośnią i Hercegowiną ma większe szanse na zwycięstwo. Na boisko wybiegną też piłkarze USA, zagrają z Paragwajem. Obie ekipy wracają na mistrzostwa po przerwie. Amerykanie będą faworytem i to nie tylko z racji miana współgospodarza, ale dlatego, że ich kadrę w zdecydowanej większości tworzą piłkarze grający w Europie.
8: O czym informował Michał Skolimowski.
7: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
13: Piątkowy wieczór, pora rozpocząć naszą prywatkę. Marek Sierocki, kłaniam się nisko i zapraszam na pierwszy miks, a w nim Sabrina i Boys. Potem Tatiana i Chica Cubana, będzie też duet Dolar w nagraniu Ola Mur.

0: Australijski wokalista i aktor Jason Donovan utworem Too Many Broken Hearts zakończył pierwszy dzisiejszy mix. Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów: Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami amerykańska wokalistka Laura Branigan i jeden z jej wielkich hitów, piosenka The Lucky One. Potem duet Eurythmics i Love is a Stranger. Będzie też grupa Madness w nagraniu Our House.

To była grupa Silent Circle, a przed nami formacja Solid Strangers i Music in the Night. Potem Boniemi, Happy Song, będzie też trio Fun Fun i Baila Bolero.

To było włoskie trio Fanfan, a w dalszym ciągu Włosi. Przed nami król muzyki Italo Disco Savage i Goodbye, a potem polska wokalistka i modelka Danuta Lato w piosence Touch My Heart.

0: 20 lata utworem Touch My Heart zakończyła ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai. Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty to przeboje ze słonecznej Italii. Przed nami duet Albano i Romina Power i Sempre Sempre. Potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a także Donatella Retore i Splendido Splendente.

0: włoskie przeboje grupa Ricky e Poveri utworem Sara Perchettiamo zakończyła ten mix.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festival I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky e Poveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchettiamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwiera grupa Bonnie M, hiszpańskojęzyczną wersją przeboju Rivers of Babylon, czyli Rios de Babilonia. Potem Kaoma i Lambada, a także grupa Chocolates w nagraniu El Bimbo.

dalszym ciągu gorące klimaty, za nami grupa Monserrate, a przed nami Santa Esmeralda i Don't Let Me Be Misunderstood. Potem grupa Modern Romance i Best Years of Our Lives. Będzie też formacja Chili w nagraniu Say I'm Your Number One.

0: To była grupa Manhattan Transfer i Quenta Mayo. Już za chwilę Radio Diluna i Comanchero, potem Magazine 60, Kenosa, a także Taco w nagraniu Putin on the Ritz.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
5: Hyundai.
6: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festival I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchettiamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
2: Reklama.

trio Scotch i Pictures, a już za chwilę holenderski duet Fantastiki Costa Blanca. Potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol i Rigueira w nagraniu Vamos a la Playa.

Mix zakończyliśmy w greckich klimatach. To była formacja The Great Bouzouki Disco Band. Następny rozpoczniemy w klimacie Italo Disco. Pilion, Happy Children, grupa Scotch Disco Band, a także Tone Esposito i Kalimba de Luna.

To były klimaty lat 80. ubiegłego wieku, a przed nami dyskotekowe klimaty lat 70. Formacja Continent No. 6 i Afro-America, potem trio Gibson Brothers z Kesterami Vida i Patrick Hernandez w piosence Born to be Alive.

0: To była Sheila z Singing in the Rain, a przed nami formacja Weather Girls i It's Raining Men, potem Amanda Lear Follow Me i Didi Jackson w nagraniu Automatic Lover.
1: Hi, we're your Weather Girls.

Jackson utworem Automatic Lover zakończyła ten mix i zakończyła dzisiejszą prywatkę. Zapraszam jutro, słyszymy się o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.